0: Melo. Melo Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś

Dance. To jest Melo Radio. No hesitation.

0: tu Melo Radio. To jest Melo.
1: Hey, this is Ellie Goulding.

palmy, te mosty aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: transporterów Meloradia Olsztyn.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Dzień dobry kochani, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Na razie jestem jeszcze rzeźka i całkiem żwawa, ale nie wiemy jak długo to potrwa, dlatego korzystajmy z tego póki możemy. No, pogoda nas w maju nie rozpieszcza, trzeba przyznać. Nie zachęca ona do tego, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, a to dobra okazja do tego, żeby wybrać się na przykład do pomieszczeń zamkniętych, choćby Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. O tym, dlaczego i na co będzie można się tam wybrać, już nie niebawem będę Wam razem z moimi gośćmi opowiadała, ale wcześniej będę Was zachęcała do tego, żeby korzystać z pociągów. I teraz anegdotka, ponieważ jak wiadomo, maj rozpoczyna się majówką, a dla mnie w moim rodzinnym gronie jest to też wyjątkowa okazja do tego, żeby poświętować nie tylko Konstytucję 3 maja na przykład. I z tej okazji w tym roku wybraliśmy się grupą do Krakowa. I oczywiście miasto super, wypada całkiem nieźle w porównaniu z Olsztynem, chociaż oczywiście równać mu się nie może. Jednakowoż jedną z większych atrakcji była podróż pociągiem do tegoż właśnie Krakowa ze stacji Olsztyn Główny. Oczywiście wspaniałe połączenie bez jakichkolwiek przesiadek, tam coś koło chyba 6 godzin się jedzie i o proszę, jesteśmy już na miejscu. W międzyczasie można się a to przespać, a to porozmawiać sobie z kimś, albo pokontemplować, posłuchać muzyki i poczytać, jakby w pociągu jest miliard opcji na spędzenie wolnego czasu w całkiem wygodnych i dogodnych warunkach. Ale co też właśnie było tą atrakcją, o której chciałabym Wam powiedzieć? Otóż okazuje się, że z Olsztyna do Krakowa można dojechać za 35 zł. No jak zobaczyłam tę cenę, to oczom swym nie wierzyłam. Mam też prawo, ponieważ sokole oko ze mnie żadne. Ale okazuje się, że rzeczywiście można się na taką ofertę załapać i aż żal byłoby w zasadzie nie skorzystać. A teraz okazuje się, że wprawdzie nie o cenach, ale o połączeniach będziemy Wam za chwilę opowiadali, równie atrakcyjnych jak właśnie koszty biletu z Olsztyna Głównego do Krakowa Głównego. Nasz gość, pan Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity, za chwilę nam opowie o tym, jak i dlaczego zostanie niebawem wydłużona trasa, na której będą mogli skorzystać oczywiście mieszkańcy Olsztyna przede wszystkim, ale też inni podróżni, którzy z tej stacji będą chcieli lub do tej stacji będą chcieli się dostać.
5: Pociąg PKP Intercity słowacki relacji Białystok-Wrocław zostanie zgodnie z zapowiedziami od 27 czerwca wydłużony również o stację w Olsztynie. Jest to zasługa elektryfikacji linii kolejowej Ełk-Korsze i tego, że możemy już pociągami z trakcją elektryczną właśnie przejechać tą trasę. Uruchomienie tego i przedłużenie trasy tego pociągu w nowym rozkładzie jazdy daje również znaczne skrócenie czasu przejazdu na przykład z Kętrzyna w kierunku Warszawy, w kierunku Łodzi czy w kierunku Wrocławia. Pociąg ten będzie zdecydowanie szybszą alternatywą transportu niż samochód.
4: No i to brzmi równie kusząco. Nie wiem, jak to teraz w sumie wygląda, ale przecież zaraz mogę to wyklikać i sprawdzić. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać a propos tego, że będziemy mieli teraz połączenie bezpośrednie od końcówki czerwca z Olsztyna do stacji Wrocław Główny, no i oczywiście odwrotnie.

0: do Antalyi, ale to zdaje się są loty czarterowe, oraz do Krakowa. Haha, miałam też okazję kiedyś skorzystać z tego lotu, więc jeśli zależy Wam też na czasie, to będziecie mieli przynajmniej kilka opcji, bo zdaje się, że dwie linie lotnicze właśnie do Krakowa latają. Natomiast do Wrocławia samolotem się na razie od nas z Warmii i Mazur nie dostaniecie. Możecie się tam dostać pociągiem, tak jak już pan Michał Wrzosek nam wspominał. Co oczywiście, tak jak powiedział, też jest konsekwencją zmodernizowanej sieci kolejowej. A teraz na naszej antenie pojawią się artyści, którzy będą Was zachęcali do tego, żebyście wybrali się na przykład w tym miesiącu do Teatru imienia Stefana Jaracza na spektakl, który właśnie w maju znalazł się w repertuarze. A jest to sztuka pod tytułem Vader, Wojna totalna. Przed nami rozmowy z aktorem Krzysztofem Plewako-Szczerbińskim, któremu też między innymi na scenie towarzyszyła z gitarą i wokalem w stylu growl, zaproponowana przez samego Wejdera Karolina Ptaszyńska. Kilka słów doda także reżyser spektaklu Tomasz Mann.
1: No, jak wiadomo, robimy to na podstawie książki pana Szubrychta, Wejder, Wojna totalna. I jest to rodzaj reportażu, oczywiście opowieści o nich, tylko staramy się to uteatralizować i jest to też rodzaj naszej interpretacji opowieści o nich, nie jeden do jeden Vader, bo Vaderowcami nigdy nie będziemy, to za wysokie progi, ale jest to opowieść przede wszystkim o dążeniu, o spełnieniu marzeń, czyli jest to bardzo bliskie i naszego zawodu, bo przecież też czekamy na ten telefon, który jednak może nie zadzwonić, więc jest to bardzo bliskie jakby tego żywota aktora. Poczciwego. Cytaty, mamy cytaty takie właśnie, że ci wejderowcy jakby usłyszą swoje, czy metalowcy będą mieli, ale jest to nasza opowieść, więc bawimy się również dźwiękiem, gdzieś sugerujemy, czy jakieś przykłady są.
2: Co ja tu robię? Ja robię hałas. Ja tutaj robię hałas, gram w zasadzie na gitarze i growluję, czyli śpiewam metalowo, że tak powiem. No i w zasadzie ja tutaj przeszkadzam panom aktorom w graniu w spektaklu tak naprawdę. No i po prostu gram kawałki Vadera, ale też nie tylko Vadera, także to tyle. No myślę, że jeśli chodzi o opowiadanie historii na temat zespołu Vader, to musi być muzyka, bo tak naprawdę Vader to jest muzyka. To są kawałki, to są hity z lat 80., 90., które są zakorzenione bardzo głęboko w świecie metalowym. Także ja na przykład sobie nie wyobrażam opowiadania historii Vadera bez pokazania, co ten zespół robi. Także myślę, że to jest po prostu konieczne. 3 lata temu było 40-lecie zespołu i zespół przygotował trasę koncertową po Polsce, po Europie. I zaczęli właśnie tutaj w Amfiteatrze w Olsztynie trasę i potem grali naprawdę wyprzedane sztuki po całej Europie, potem w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, także Vader ma naprawdę bardzo duży fanbase i w Skandynawii, i w Europie, i na całym świecie tak naprawdę. Dalej jeżdżą do Japonii, dalej jeżdżą do Chin, dalej jeżdżą wszędzie tak naprawdę i ten zespół, gdyby ten zespół nie koncertował, to by nie istniał, więc Vader po prostu to są koncerty, to jest granie na żywo. Ja jestem Karolina Ptaszyńska. Obecnie tworzę solowy projekt pod swoim nazwiskiem. Wcześniej grałam w zespole Vexange i też z zespołem Vader miałam tak przyjemność wystąpić i też w Olsztynie. Robię swoje tak naprawdę, robię swoją muzykę. Mój debiut teatralny, grałam koncerty, natomiast na deskach teatru jestem po raz pierwszy. Bardzo fajnie. Jest trochę stresik, ale jest naprawdę taki pozytywny stresik. Są naprawdę bardzo pozytywne emocje, bardzo mi się podoba. Fajni ludzie, pan reżyser i aktorzy naprawdę przecudowni. Także ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu być i występować i grać.
3: To mam taki rodzaj opowieści o tym, że jak człowiek coś bardzo chce i bardzo to lubi, jest uparty, zdyscyplinowany i pomimo wielu trudności, podbadzanie nóg i tak dalej, dąży do tego, co kocha, to jednak się mu udaje osiągnąć sukces światowy. Fajnie byłoby, bo to jest jakby najistotniejsze, bo nie każdy kocha tą muzykę, natomiast istotne jest to, żeby przekazać, jeżeli coś kochasz i to robisz dobrze, to będzie dobrze. Ortodoksi metalowi wszystkim muszą wiedzieć, że przychodzą na spektakl, a nie na koncert, że nie gra Vader, natomiast my mamy jakby swoje pomysły na te piosenki. Tutaj mamy takie beczki, które wymyśliła moja żona, scenografka Aneczka, i one są odpowiednio podgłośnione i też są imitacją bębnów i takie perkusory, jakby robią perkusję. Mamy oczywiście też gitarzystkę, która jest też polecona przez Petera, czyli lidera zespołu Vader, Karolinę, która po prostu gra bardzo dobrze te utwory i śpiewa. Więc mamy odtworzenie muzyki Vadera, ale w swoim

0: aranżacjach, ale też mamy sos innej muzyki, bo wiadomo, że Peter się wychowywał w muzyce lat 80., 90., popowej, dancingowej i tak dalej, więc mamy też różne inne cytaty. I jako tutaj pan Adam mówi nam, co się zgadza, co się nie zgadza w scenariuszu, nie? Ale generalnie scenariusz jest oparty na książce Jarka Szubrychta, Wojna Totalna. Ja może zareklamuję spektakl, więc tak. Zapraszam serdecznie na spektakl, to jest taka, są zatyczki, jakby ktoś nie chciał słuchać spektaklu, to może sobie wsadzić, ale jak ktoś by nie chciał słuchać, a później słuchać, to może sobie wyjąć. Tak?
1: No po takim zaproszeniu trudno się oprzeć temu, żeby wybrać się na spektakl pod tytułem Vader Wojna Totalna, a właśnie tej sztuce w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. A premierze tego spektaklu, o czym jeszcze warto na chwilę wspomnieć, towarzyszyła także wystawa. Przygotowana ona została przez fana zespołu Adama Sieklickiego.
2: Zagrali praktycznie chyba w każdym miejscu na świecie. Pod każdą szerokością geograficzną, no może najmniej zeksplorowana jest Afryka. Aczkolwiek w Casablance też grali. Obydwie Ameryki, Daleki Wschód, Japonia, Antypody, Australia, Nowa Zelandia, cała Azja, Chiny, Tajwan, Indie, Nepal. No, można wymieniać w nieskończoność. Ale pochodzą tutaj stąd, z Olsztyna. Tak? W 83 roku Piotrek spotkał się ze Zbyszkiem. Młodzi chłopacy postanowili zacząć grać. Pierwszy duży sukces Metalmania 86 rok. Drogi ich się rozchodzą. Potem zespół wydaje, nagrywa materiał demo w Radiu Olsztyn. W 92 roku podpisują kontrakt na tamten czas z największą metalową wytwórnią na świecie, z Earache Records, brytyjska wytwórnia. Nagrywają płytę, wydają i jadą świat. Pierwsza duża trasa po Europie, pierwsza połowa 93 roku. Później Stany Zjednoczone z takimi zespołami m.in. jak Decide. I końcówka 93 roku, trasa po Polsce z Proletariatem. Dwa różne style muzyczne. Nikt nie mówił, że będzie to dobre rozwiązanie. Okazało się przyjęcie bardzo dobre, odniesiony sukces. No i tak grają do dnia dzisiejszego. Zagrali tysiące koncertów dla, śmiało powiem, milionów już ludzi. Jednym z największych koncertów, 2008 rok, przystanek Woodstock, 400 tysięcy osób na jednym koncercie. Więc ciężko by było polską gwiazdę z tego gatunku, która by miała podobną publikę. Jeśli chodzi o zespoły, grali przed wszystkimi, przed Judas Priest, przed Metallicą, ze Slayerem, z Decide, no ze wszystkimi czołowymi zespołami sceny metalowej, na różnej wielkości festiwalach, różnej wielkości scen. 32 lata znajomości, gdzieś tam zaangażowanie prywatne, no po prostu to jest styl życia, tak? Metal to jest styl życia. To jest ubieranie się, to są zachowania, to są wybory literatury, wybory muzyczne, także to w tym się po prostu jest. No a przy okazji można parę groszy wrzucić do tak bogatej historii, jaką ma Vader od siebie. Na tej wystawie tutaj pokazujemy jakby troszeczkę naszym okiem fanowskim widziany zespół, więc zapraszamy na spektakl i do oglądania wystawy. Adam Sieklicki, Vader Legions. Pozdrawiam.
1: O wystawie dotyczącej zespołu Vader opowiadał nam autor, kolekcjoner przedmiotów związanych właśnie z zespołem, Adam Sieklicki. I to tyle z Teatru im. Stefana Jaracza. A zatem, jeśli znajdziecie tylko wolną chwilę, to wybierzcie się do Teatru im. Stefana Jaracza na spektakl pod tytułem Vader – Wojna Totalna. Będziecie mieli ku temu okazję kilka razy jeszcze w tym miesiącu. Właśnie próbuję się dowiedzieć, chociaż coś mi tutaj się skrzaczyło, kiedy dokładnie te spektakle będą prezentowane. No i chyba wam nie powiem. O, dobrze, jednak wskoczyło. Więc będziecie się mogli wybrać na ten spektakl 21, 22 lub 23 maja. Spektakle są w różnych godzinach. Najlepiej sprawdzić to na stronie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Tam też będziecie mogli ewentualnie zakupić bilet. Jest to oczywiście jedna z opcji, ponieważ przypominam, że już od jakiegoś czasu funkcjonuje coś takiego jak wejściówka przy Teatrze im. Stefana Jaracza, czyli taka nowa, specjalna przestrzeń, w której właśnie będą, a właściwie są już i kasy, ale jest też teatralny sklepik. Jest tam też takie miejsce, gdzie można po prostu posiedzieć, porozmawiać, pokontemplować i wymienić się opiniami na temat prezentowanych w teatrze spektakli. Już za chwilę Wrócę do Was na 95 z kolejną dawką informacji. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Aga Wiśniewska, wobec tego nie żegnam się z Wami jeszcze, tylko mówię Wam do usłyszenia za chwilę.
3: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, po raz kolejny na antenie Meloradia. Zaczynamy magazyn reporterów z Olsztyna, w którym tym razem będziemy zaglądali ponownie do Teatru imienia Stefana Jaracza, ponieważ tak sobie pomyślałam, że długo o tym nie wspominałam, a jest dobry na to moment, żeby właśnie Wam przypomnieć, na jakie spektakle w Teatrze imienia Stefana Jaracza możecie się wybrać. W repertuarze między innymi spektakle studentów, słuchaczy Studium Aktorskiego Aleksandra Sewruka, działającego przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. I teraz właśnie zabiorę Was na tę studencką scenę u Sewruka przy Olsztyńskim Teatrze Stefana Jaracza. To tam można oglądać nową sztukę przygotowaną przez studentki Studium Aktorskiego. Tytuł spektaklu to Wysokie Cienie. O pracy przy tym przedstawieniu opowie nam.
6: Nazywam się Ewa Świerczyna, jestem studentką trzeciego roku Studium Aktorskiego w Olsztynie i jestem częścią obsady aktorskiej spektaklu Wysokie Cienie w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Gram panią Ainsworth, czyli dyrektorkę pensji dla dziewcząt. To jest pensja założona w kolonii w Afryce. I to jest pani dyrektor, która bardzo trzyma się starych metod. Ona jest tradycjonalistką, jest konserwatystką i uważa, że wszystko wie najlepiej. I nikt nie wyprowadzi tych dziewcząt na prostą, tak jak ona. Sypie jej się w rękach wszystko, niestety, bo z przyczyn niezależnych od niej, czego się będę trzymać mocno, bo to nie jest jej wina, że to tam się wydarzają złe rzeczy, ale wydarzają się złe rzeczy, które doprowadzają pensję do ruiny, w związku z czym ona traci wszystko, niestety, na co zapracowała już sama. Ja sobie biorę dużo z moich poprzednich studiów, bo skończyłam filologię angielską i dużo robiłam na temat wiktoriańskiej Anglii, więc ja tu odniesień mam akurat całkiem sporo, no ale to też są odniesienia teoretyczne, wiadomo, ale no ja sobie zawsze staram się przełożyć te problemy tych postaci na to, jak ja bym zareagowała na coś, jakby co by w moim życiu wzbudziło takie emocje, albo spowodowało takie zachowanie, albo sprowokowało do takich działań, żeby to móc oddać realistycznie na scenie, no bo nie wyobrażę sobie, jak to jest prowadzić pensję dla dziewcząt w Afryce, nie, ale jak to jest mieć pod opieką dziewczyny, które ktoś mi powierzył, być osobą odpowiedzialną za kogoś i coś się dzieje, na co ja nie mam wpływu i teraz ja ponoszę tego konsekwencje, no to już jestem w stanie sobie wyobrazić. Więc no to takie raczej przekładanie, schodzenie do poziomu ludzkiego. Co jest takiego ludzkiego w tych postaciach, co jest powtarzalne niezależnie od tego, o jakiej epoce mówimy. Ja w ogóle bardzo lubię czarne charaktery i to jest zawsze było moje marzenie, żeby grać czarne charaktery. Udało mi się w zeszłym roku w dyplomie też być macochą, więc teraz mam macochę volume 2 i pani Ainsworth, no ona jest trudna, to jest bardzo trudna postać i ja mam bardzo niewiele z nią wspólnego, tak pochopnie mówiąc, na co dzień i no nie wiem, no nie posunęłabym się do rękoczynów na przykład, żeby kogoś przekonać do swojej racji, ale biorąc pod uwagę, bo tam sobie pisaliśmy całe dość rozległe biografie na temat tych postaci, więc ja na temat Agaty wiem wszystko, chociażby to, że ma na imię Agata, czego nie ma nigdzie wspomnianego, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ja postawiona na jej miejscu mogłabym tak skończyć i mogłoby się to tak wydarzyć i że bardzo wiele tych cech, które no właśnie można by je nazwać jako złe teraz, zwłaszcza w kontekście też tego, jak się wtedy wychowywało młodzież. No nie, no jednak mogło tak być. I mogłabym tak skończyć, jak ona. No muszę ją lubić, no nie mam wyjścia.
7: Jak się współpracowało z panem Igorem?
6: Bardzo dobrze. Ja się czułam bardzo bezpiecznie, pomimo tego, że mieliśmy, już wydawało nam się przy FOMO, że mamy mało prób, no to teraz mamy jeszcze mniej, bo tak nam się czas zawęził. Więc pomimo tego, że było mało czasu na papierze, to ja się nie czułam pospieszana, ani że nie ma na coś czasu, żeby coś przegadać, coś pogłębić, nad czymś więcej popracować. No i wiadomo, że są takie rzeczy, które robimy po raz trzeci, na przykład będziemy robić dziś, ale to się zdarza w pracy zawodowej też, że się dostaje tekst rano w dniu premiery i trzeba po prostu wyjść i to zrobić, ale no ja na tych bardzo warsztatowo się czułam, że to jest właśnie miejsce, w którym ja mogę eksplorować i się nauczyć sama, a nie moja ulubiona sugestia reżyserska, czyli zaproponuj. Tutaj proponuj owszem, ale już wiem, gdzie są granice, gdzie są ramy, jaki mam rysunek sceny i co ja mogę tam dorzucić, żeby to miało sens. I to raczej ja uzasadniam to, co się wydarza, a nie ja muszę szukać i jednego, i drugiego. Więc bardzo bezpiecznie, tak.
8: Igor Gorzkowski, jestem reżyserem spektaklu Wysokie Cienie. Całe szczęście, że udało się rok przed przystąpieniem do pracy zorganizować warsztaty, kilkudniowe warsztaty ze studentami, także mogłem ich poznać. No, tym najlepszym sposobem, myślę, na poznanie aktora jest właśnie praca improwizacyjna, kiedy stwarza się okoliczności, zadania i obserwuje się, jak sobie aktor radzi w sytuacji, której tekstu nie ma, ale to jednak trzeba myśleć jakąś intencją, jakimś tematem. I dzięki temu, myślę, poznałem na tyle tę grupę, żeby móc napisać dla nich tekst. Czyli właściwie wszystkie role zostały specjalnie napisane dla studentów. No, dyplom jest szczególnym spektaklem, bo z jednej strony zapraszamy publiczność i to jest dzieło profesjonalne, ale z drugiej strony ma pokazać też studentów, w sensie młodych aktorów, w momencie, kiedy kończą oni edukację i szykują się do wyjścia w dorosłe życie zawodowe. Czyli założyłem, że po pierwsze każdy z aktorów powinien zagrać tutaj rolę taką, której jest możliwość zagrania roli od początku do końca, z jakąś przemianą, czyli no takie wyzwanie. Dwa, żebyśmy stworzyli świat, który będzie bardzo wiarygodny dla widza. No i myślę, że ten tekst został napisany dla aktorów, no dawał mi taką poczucie bezpieczeństwa w tworzeniu tego świata, bo mieliśmy do dyspozycji 42 próby i trzeba było je naprawdę dobrze zagospodarować. W teatrze też robi się spektakle w te 40-50 prób. Tutaj mieliśmy ten, w zawodowym teatrze, tutaj mieliśmy tę dogodność, że koledzy nie grają w żadnych innych tytułach, więc miałem ich właściwie do dyspozycji przez cały czas i mogli oni skoncentrować się wyłącznie na tym materiale, na którym pracowaliśmy.
1: Czy już podczas tych warsztatów wiedział pan mniej więcej, która z dziewcząt będzie, którą rolę grała?
8: O nie. Nie, to już była praca przy biurku, to znaczy poznałem aktorów, zacząłem się zastanawiać, też spotkaliśmy się, porozmawialiśmy sobie o tych postaciach i dopiero później zacząłem wypełniać to dialogiem i akcją.
1: No właśnie, to jak te role zostały przydzielone i też chciałbym, żebyśmy trochę może wspomnieli o tym, że nie wszystkie aktorki mają pojedyncze role.
8: Tak, ten świat składa się właściwie z takich dwóch przestrzeni, to znaczy tych postaci, które funkcjonują w ramach pensji dla dziewcząt i to są właściwie wszystko pojedyncze role, plus ten cały świat zewnętrzny, który jest właściwie budowany przez jedną aktorkę, która wciela się w postacie i męskie, i żeńskie i wypełnia cały ten taki plan, powiedzmy, społeczny i takiego otoczenia tego miejsca, które jest centralne dla wydarzeń.
1: Jak panu się też współpracowało z tymi młodymi ludźmi, z tymi, o których pan sam mówi, że za chwilę wejdą w ten dorosły świat, zawodowy świat?
8: Ja może zacznę od tego, dlaczego się zdecydowałem na pracę. No z takiej, bym powiedział, powiedział wampirzej chęci czerpania z młodości, to znaczy to jest zawsze nam jakoś bardzo interesujące spotkać się z grupą ludzi. Dzieli nas sporo lat, ale bardzo mnie interesuje, jak oni myślą, jak podchodzą do życia, jak podchodzą do tego zawodu. Tu spotkałem osoby pełne pasji i takiego rodzaju, bym powiedział, jakiejś dociekliwości i otwartości. O tak. No co powoduje, że myślę, że nie tylko ja tutaj tak zawodowo wniosłem coś do ich życia, ale też to jest jakiś taki rodzaj energii, którą tu zaczerpnąłem dla siebie.
1: To jeszcze chciałbym, żebyśmy trochę opowiedzieli o tym, dlaczego akurat na ten tekst się pan zdecydował, no bo to jest niełatwa opowieść i chyba też ze względów właśnie takich aktorskich, że przenosicie się do świata, który jest dla dziewczyn zupełnie obcy. Mhm.
8: Tak, ale to też jest świat, dzięki temu uzyskujemy taki rodzaj metafory, to znaczy, że nie opowiadamy jeden do jednego, tylko wydaje mi się, że przeniesienie tego do 1900 roku, bo tak to mniej więcej lokujemy, powoduje, że i dziewczyny musiały troszeczkę stanąć obok tych postaci, nie grać jeden do jednego siebie, a dwa, jeżeli opowiadamy o systemie edukacji, który jest, no bo myślę, że jednym z wątków jest zdecydowanie ten temat, to jeżeli dystansujemy się od tego tak w czasie, to też przestaje być to doraźne, a zyskuje taki sens uniwersalny, bym powiedział. To znaczy, że niezależnie od tego, czy to się dzieje 100 lat temu, czy dzisiaj, to jeżeli system edukacji jest nieadekwatny, jest do rzeczywistości, w której żyjemy, w której wychowują się ci ludzie, jeżeli on jest gdzieś nakierowany na rodzaj presji i wymuszenia, to zawsze to powoduje jakieś tragedie.
1: No właśnie, no bo to jest bardzo przykra historia, nie tylko w systemie edukacji.
8: Tak, no to jest, no mamy do czynienia z traumą, to znaczy cztery osoby nagle znikają i teraz cały świat wokół musi sobie z tą traumą jakoś poradzić. I okazuje się, że ci, którzy wydawali się tacy najsilniejsi i najbardziej przekonani o tym, że świat jest taki, jaki jest i można go właściwie tak zmierzyć i zważyć, okazuje się, że w obliczu czegoś nieodgadnionego, no ich cały system wartości i takiego pojmowania rzeczywistości się rozsypuje.
1: I teraz na koniec jeszcze o tym, że o ile się dobrze orientuję, to jest pana pierwszy spektakl z młodymi twórcami, ale pan już w olsztyńskim teatrze ma kilka sztuk na koncie.
8: Tak, tak. Jestem dobrze zaprzyjaźniony z zespołem Teatru Jaracza. Też bywałem tutaj na takich przeglądach trzydniowych, które są organizowane, więc zaczęliśmy się znacznym wyprzedzeniem dogadywać, że może tutaj bym przyjechał i też popracował ze studentami. No tak jak mówię, to wydaje mi się, że jest jakiś taki obopólny zysk, więc nie trzeba było mnie długo namawiać.
1: A czy będzie trzeba pana długo namawiać, żeby pan wrócił i przygotował coś z tym naszym trochę starszym zespołem?
8: No mam wypełniony ten kalendarz tak na najbliższe dwa sezony, ale myślę, że musimy rozmawiać.
1: W jedną z przedstawionych postaci wciela się...
9: Nazywam się Dobrochna Kogut. Moja postać jest jedną z najstarszych uczennic na pensji i wybiera się razem z dwójką przyjaciółek na skałę i znikają. I moja postać jest tą, która wraca. I myślę, że jej funkcja jest taka, żeby pokazać proces zmiany przed tym, co było na tej pensji i później, co się dzieje w człowieku, jak właśnie przeżyje coś takiego, jak taka enigmatyczna historia, jak na skalę. Zostawia ona wiele dróg do interpretacji i do tego, co można z tego wyczytać, ale na pewno jest to historia o jakiejś konserwatyzmie, który okazuje się, że musi się zakończyć. Jest to historia o dojrzewaniu, bo są to młodzi ludzie, którzy właśnie doświadczają po raz pierwszy wielu rzeczy, przyrody, w ogóle wyjścia poza tą pensję, o miłości też, bo też jest wątek zakochania. Jest bardzo dużo ciekawych wątków, ale właśnie bazujących na młodzi ludzie kontra świat, tak mi się wydaje. Na początku to budzi takie niepokoje, bo jednak kostiumowe spektakle, to się wydaje, że właśnie to jest takie właśnie jakieś stare, ale później, kiedy człowiek zrozumie, że nieważne w jakiej epoce jest człowiek, tylko po prostu skupi się na zrozumieniu właśnie celów tej postaci, czy skąd pochodzi, do czego dąży, no to te kostiumy są po prostu też, ale nie są trudnością, tylko po prostu taki jest świat, który przedstawiamy.
1: Co było najtrudniejszym zadaniem takim aktorskim, jeżeli chodzi o ten spektakl?
9: Dla mnie na pewno właśnie ta przemiana. Musiałam sobie podpowiadać na parę pytań, ponieważ tutaj mamy dużo takich skrótów, że nie widzimy wszystkiego, tylko są ze względu, że no, to nie może trwać strasznie długo. Więc właśnie co mogło się takiego wydarzyć i co się dzieje, że człowiek przechodzi przemianę, właśnie dojrzewa. Już nie jest, powiedzmy, małym dzieckiem, tylko dojrzewa i wychodzi w świat, więc myślę, że ta różnica pomiędzy przed i po powrocie to było dla mnie wyzwanie.
1: A czy możecie się też trochę w tym odnaleźć? Bo wy też jesteście młodymi ludźmi, którzy za chwilę będą wychodzili do tego świata jeszcze bardziej.
9: Tak, myślę, że na pewno też właśnie wątek szkoły, który myślę, że zawsze budzi duże emocji, że każdy ma jakieś odniesienie ze swojego życia, też właśnie dojrzewania przeniesionego na naszą sytuację, że niedługo kończymy szkołę, więc myślę, że można się w tym odnaleźć. Ja się, myślę, odnalazłam tam dla siebie rzeczy.
1: Jeżeli chodzi o współpracę z reżyserem, z panem Igorem, to właśnie jak to tutaj wyglądało? To jest bardzo doświadczony twórca, też już niejednokrotnie współpracował z naszym olsztyńskim teatrem. Czego udało wam się od niego nauczyć?
9: Myślę, że na pewno takiej precyzji pracy i profesjonalizmu. Pan Gorzkowski przyszedł już bardzo przygotowany i jak budowaliśmy kolejne sceny, to po prostu cudownie było obserwować to, jak on widzi wszystkie możliwości, zależności pomiędzy postaciami. Taką po prostu logikę działań i taką precyzję i myślę, że można się od niego nauczyć też takiego spokoju w pracy, bo pan Gorzkowski bardzo spokojnie, bez żadnego napięcia z nami pracował, więc to była bardzo cenna współpraca.
1: Miałam okazję zobaczyć ten spektakl i na próbie medialnej i w całości, bo wybrałam się właśnie na tę sztukę. Jest ona bardzo ciekawa, pokazuje talenta naszych młodych, głównie aktorek, ale jest też jeden pan w tej grupie. Warto się tej historii przyjrzeć. Nie jest ona prosta, nie jest ona oczywista i myślę, że po prostu dobrze jest ją poznać. A kto wie, może zachęci was to też do tego, żeby sięgnąć po tekst pisany, na podstawie którego została ta sztuka napisana. Tymczasem nasz czas antenowy się skończył, dlatego bardzo serdecznie już wam się teraz kłaniam, ale oczywiście zachęcam was też do tego, żebyście słuchali Meloradia i zapraszam was na nasze kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, pa, pa.
3: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
11: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
12: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn. Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
13: Na drogach Warmii i Mazur o tej porze jeszcze spokojnie, mamy niewielkie natężenie ruchu. Miasto dopiero budzi się do życia, także na głównych drogach w regionie na razie bez utrudnień. Ale utrudnieniem mogą być warunki pogodowe, jest jeszcze chłodniej niż wczoraj. Miejscami widoczność może być ograniczona, powietrze wilgotne może być ślisko.
3: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
14: 3, 2, 1, środa start. Podkręcamy tempo w samym środku tygodnia i na początku waszego nowego dnia, tak żebyście mieli od razu łatwiej. To działamy. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, jest w 6:30.

Rehab All My Life w Meloradio. Podkręcamy tempo. Jakby tu sobie humor z rana poprawić na jeszcze lepszy, co? Jest prosty sposób. Dzwońcie już teraz do Meloradia jak najszybciej pod 321-321-777. To numer telefonu do nas. Mam fajną torbę dla was. Pasuje do waszej stylówki. Zapakujecie do niej wszystko, co potrzebne. Przyda się na pewno w tym sezonie. Do pracy albo na wakacjach. Dzwońcie 321-321-777. Taka melotorba do zgarnięcia. Mam też 3 szoty w melo dla was, kto chce się sprawdzić. 321-321-777. Dzwoncie teraz.

0: Body Talk i Alf Album w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, tak żebyście dobrze środę zaczęli, a Mati to już ją zaczął jakiś czas temu. Cześć Mateusz.
1: Witam, witam.
0: Cześć, cześć. Witam, witam. A co ty jesteś taki poważny z samego rana, co? Zawsze tak?
1: Może zazwyczaj rano wstaję o godzinie 4, to tak jeszcze się może tylko nie obudziłem, ale jest okej. Okay.
0: Dobra, Mati nabrał powagi od samego rana. Słuchaj, to teraz uwaga. Pełen luz, ale i skupienie, bo dla ciebie teraz w Melo.
2: Trzy szoty w Melo. W Melo, Melo.
0: Mateusz, motyl czy pszczoła?
1: Motyl.
0: Gotować czy zamawiać jedzenie?
1: Gotować.
0: Pływać w morzu czy w basenie?
1: W morzu.
0: Ty to w szkole miałeś chyba same piątki, bo tak bardzo poważnie, konkretnie i dobrze odpowiadasz. No i dobrze, Mati, dla ciebie Melotorba. Taki merch już w tej chwili pakujemy i wysyłamy do ciebie. Co ty na to?
1: Jestem za, jak najbardziej, dziękuję.
0: My też jesteśmy za. To pozdro dla ciebie, łap środę i działaj od samego rana. Jeszcze lepiej niż o tej porze. Już za 15 minut siódma.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Rhythm Without Crawl spod kręcamy tempo w Mela Radio. Siema Marcin.
1: No cześć wam wszystkim.
0: No cześć, narzekałeś ostatnio trochę, że weekend daleko, to piątek ci załatwiłem w środę.
1: O, dziękuję serdecznie.
0: Proszę. Co w newsach?
1: No cóż, ja wam załatwię droższy wstęp do parków narodowych. To chyba nie tak miało być, nie?
0: O, przyszedł i zepsuł zabawę.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Bibi Rexha i Faithless w Melo New Religion. Całkiem gratis dla was. Takie numery mamy i dużo energii z samego rana w Melo. Sprawdźcie, prognozy pogody też mamy. Za 6-7.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Pogoda.
1: Słońce na Warmii i Mazurach już dawno wstało, bo grubo przed 5 rano, ale jakoś nie czuć na razie, żeby grzało. Termometry pokazują teraz około 6 stopni, a temperatura odczuwalna i tak jest nieco niższa. W ciągu dnia możemy liczyć na wzrost temperatury, maksymalnie do około 12 stopni. W ciągu dnia synoptycy zapowiadają także wzrost zachmurzenia i możliwe opady deszczu. Będzie nam też dokuczał dość silny i momentami porywisty wiatr.
2: Już prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Skierował on do amerykańskiej ambasady notę, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
4: Zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw i prawnych, i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobro na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróżny umożliwił mu przekroczenie granicy.
3: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Wstęp do górskich parków narodowych będzie droższy. Ceny biletów pójdą w górę w związku z dopłatą na ratownictwo górskie. Ta wynieść ma 15%. W Holandii trwa loteria dla osób oddających butelki i puszki z kaucją w wybranych automatach. Za każde 15 centów zwróconej kaucji uczestnik dostaje jeden los. Co tydzień można tam wygrać nawet 400 euro.
2: A co takiego los dzisiaj dla Was przygotował na środę? Tego jeszcze nie wiemy, ale za to jesteśmy pewni, że podkręcamy tempo i gdy inni gadają, to my już gramy. I taką Wam fajną środę od rana.

Samba. W Bryskach w Meloradiu podkręcamy tempo, jak my to lubimy robić razem z wami od samego rana, 12 minut po godzinie 7. A ta czasami to nas dopadają różnego rodzaju trudne rozkminy. Jedna dzisiaj na przykład taka, słuchajcie, jak myślicie, słomka, taka wiecie, do picia, to ma dwa otwory czy jeden? Jak myślicie? Dajcie znać i weźcie nam to jakoś wytłumaczcie i innym. Czekamy na głosówki wasze, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki, tam wystarczy kliknąć ikonkę słuchawki i nagrać głosówkę i zgarnąć fajny merch. To co, słomka ma dwa otwory czy jeden?

okay. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ja im wierzę, it's gonna be okay. Robin Schulz i James Blunt w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana w środę. Dzisiaj 13 dzień maja. Słuchajcie, nie przejmujcie się, bo jest impreza, na której nie może was zabraknąć. W środku lata będzie najlepsza muza i super DJ-e, gwiazdami Axwell, Paul Van Dyk, Afrojack i Scooter, między innymi, bo lista wykonawców mega długa i fantastyczna. To Sunrise Festival, na który bilety będą do zgarnięcia w Melo Radio już dzisiaj, a już w piątek nowy program na naszej antenie. To Super Before przed dobrym Melo, czyli Sunrise on Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą dla was na rozgrzewkę. A teraz w Melo Radio jeszcze jedna gwiazda, która tego lata zagra dla was w Kołobrzegu. Sony Folera w Melo. Już 19 minut po 7.

0: Wiecie, jak to jest. Dopada was taka poranna rozkmina i potem trzyma przez cały dzień i nie wiecie, czy wy dobrze wiecie, czy jednak w temacie nic nie wiecie. Ale na szczęście zawsze was możemy zapytać i poprosić o głosówkę. To dzisiaj pytamy, słuchajcie, jak myślicie, słomka to ma dwa otwory czy jeden? No co myślicie?
1: Słomka nie ma jednej dziury, nie ma nawet dwóch. Ona ma po prostu jeden wielki otwór.
0: Tak też można podchodzić do tego tematu. Czekamy na wasze głosówki, bo czeka fajny merch za najlepsze. Wbijajcie i nagrywajcie na meloradio.pl.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.
9: Za czym można naprawdę mocno tęsknić? Za chwilę wam o tym powiemy. Założę się, żebyście nie przypuszczali. Ale wcześniej David Guetta i Kelly Rowland w Melo.

0: Tsunami. Mocny numer w Meloradiu, mocny czas ostatnio. Słuchajcie, w tamtym tygodniu matury, w tym egzaminy ósmoklasistów. Sporo uczniów chciałoby już odpocząć od szkoły, a no. Tymczasem wyobraźcie sobie, są tacy, wiem, że ciężko w to uwierzyć, którzy za szkołą bardzo tęsknią i chętnie by do niej wrócili.
1: Nie.
0: Tak właśnie zrobiła pewna kobieta w Stanach. Słuchajcie, 28-latka podrobiła tam dokumenty i udawała nastolatkę. Wszystko po to, żeby wrócić znów do szkoły.
1: Ale po co?
0: No jak po co? Żeby wrócić znów do szkoły. Niewiarygodne, nie? No. Na takiej podrobionej legitymacji udało się jej pochodzić do średniej szkoły przez 2 tygodnie. Dwa tygodnie to w sumie niezły wyczyn. Zanim ją zdemaskowali i wyrzucili. No, widzicie, jak macie fajnie? Zobaczcie, teraz to zupełnie inaczej podejście do tematu wygląda, nie? Wy to możecie mieć to na co dzień, inni muszą kombinować, także korzystajcie, bo wakacje już niedługo i to dobre wam się skończy. W Meloradiu podkręcamy tempo w środę rano 13 dzisiaj, za 15:08.

0: Be Mine, James Hype, najlepszy drop nowych hitów z samego rana. Idealnie to zabrzmiało, za 8 minut będzie 8, za chwilę też newsy.
1: No i w tych newsach będzie Eurowizja.
0: Prawie idealnie, jak na razie jest nieźle.
1: Tak.
0: Szczegóły za kilka chwil. A już o 8 zagramy Graceland Yearbox w Melo. O szczegółach pogody na środę też wam powiemy w Melo Radio za chwilę.

0: to promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Autoglas wymienia.
1: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
8: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
9: Renault.

0: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
1: W warmińsko-mazurscy policjanci przeprowadzili działania pod hasłem Jednoślad, a chodzi o to, żeby przypomnieć wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że wszystkich obowiązują przepisy. Skontrolowano ponad 500 jednośladów, których użytkownicy popełnili 180 wykroczeń. Były też 2 osoby pod wpływem alkoholu.
0: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu. Pogoda.
1: O poranku mamy zachmurzone niebo nad Warmią i Mazurami i niewiele na termometrach. Na szczęście synoptycy zapowiadają wzrost temperatury maksymalnie do około 12 stopni. Trzeba się jednak liczyć z tym, że nie nastąpi to wkrótce, a dopiero po południu. Do tego czasu możliwe są przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Ciśnienie się stabilizuje, choć nadal nie jest zbyt wysokie.
2: Już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Alicja Szamplińska wystąpi w finale Eurowizji. W półfinale w Wiedniu wykonała utwór Play, pokazała mocny wokal i dopracowane w każdym detalu show. Po jej występie internet zalała fala komplementów, a tak po werdykcie przywitali ją dziennikarze.
4: Play!
5: Yeah! Yeah!
6: Alicja! Alicja! Alicja! Alicja!
3: Finał Eurowizji już w tę sobotę. A w Gdańsku dziś miejskie ćwiczenia przeciwpowodziowe mogą spowodować chwilowe utrudnienia w ruchu. Działania służb zaplanowano m.in. przy zbiornikach retencyjnych. I na koniec Sztokholm, bo do Bałtyku wypuszczono tam tysiące łososi. To w ramach corocznego zarybiania morza. Wydarzeniu przyglądały się przedszkolaki, ale także mewy, które liczyły na łatwy do zdobycia obiad.
2: Możecie być pewni, że do zdobycia będzie fajny merch już za chwilę. Tak, jeszcze u niektórych to przed śniadaniem nawet drugim może wpaść. To już za moment, a teraz zagramy, gdy inni gadają.

0: Switch Disco, Alan Henderson w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was zabawę, gotowi na wszystko. Szansa, żebyście sprawdzili, czy już się dobrze rozgrzaliście w środę. Najpierw co trzeba zrobić? Zadzwonić do nas.
1: 321-321-777. Taki mamy numer telefonu i czekamy na wasze zgłoszenia do gotowych.

0: na wszystko.
1: Dwie osoby mają szansę, dzwońcie już teraz i zgarniajcie merch od Melo do wzięcia. Fajne skiety i Melo torba, szykowna, stylowa, praktyczna, będzie wam się przydać, mogła na pewno w tym sezonie. Czekamy, dwie osoby, dzwońcie teraz, 321 321 777.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Już 17 minut po 8 mamy, jest z nami Agnieszka. Cześć Agnieszka.
2: Hello. Cześć, hello. Witam.
0: Cześć Agnieszka. Słuchajcie, nie podejrzewacie, jakie plany ma Agnieszka na dzisiaj. Agnieszka, wyobraźcie sobie, dzisiaj to będzie sadzić krzaki.
3: Trochę zazdro.
0: Dobra, Agnieszka, powiedz mi, czy ty masz jakiegoś sąsiada, który tam luka za bardzo na ciebie, czy co? O co chodzi?
2: Ja mam wielu sąsiadów wokół. Jesteśmy jedną wielką rodziną, machamy sobie, kłaniamy się sobie, krzyczymy. Jak to na wsi bywa?
0: Tak jest, ale żeby za bardzo nie machali i nie było ich widać, to sadzisz im krzaki. Fajnie, jest okej. Kasia, cześć Kasia. Kasia też jest.
4: Cześć, cześć.
0: Cześć, siemanko. A Kasia dzisiaj to na basen się wybiera z ekipą, z koleżankami, nie?
4: Tak, dokładnie. Już się nie mogę doczekać.
0: No wprawdzie to nie jest sadzenie krzaków, ale też fajnie. Słuchajcie, gotowi na wszystko to jest zabawa, w której najważniejszą zasadą jest to, żebyście się zgłaszali imieniem.
1: Gotowi na wszystko.
0: A za dwie poprawne odpowiedzi na pytania są skiety za jedną melotorba. Czy to jest jasne? Możemy startować?
2: Tak.
4: Tak.
0: Lecimy. Pytanie pierwsze dzisiaj. Gdańsk znajduje się wśród 5 najludniejszych miast w Polsce. To prawda,
2: tak,
0: czy
2: Aga.
0: Kto?
2: Aga.
0: Halo?
3: Aga.
0: Aga. Aga. Aga, słuchamy.
2: Prawda.
0: A nieprawda.
3: O, widzisz. Słuchaj,
0: Gdańsk jest na 6 miejscu, no. Prawie dobrze. No. No dobra, lecimy dalej. Jeszcze drugie pytanie. Ile kolorów znajduje się na fladze Seszeli? 5 czy 8?
4: Kasia.
0: Kasia? Słuchamy Kasi.
4: No to jest strzał. Myślę, że 5.
0: I dobrze myślisz, Kasia. Dobrze. Poszło nieźle. 1 punkt na koncie Kasi, a co za tym idzie? Melotorbę. Kasia, wysyłamy do ciebie. Aga, spokojnie. Masz krzaki, sadź spokojnie. A oprócz tego my ci merch od Melo też dorzucamy, bo tu każdy musi być zadowolony. Trzymajcie się.
2: Dziękuję bardzo, świetna zabawa.
4: Super,
2: pozdrawiam.
4: Dzięki.
0: Pa.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradio.

0: Ebony Hollow. W Meloradio podkręcamy tempo. Słuchajcie, wiecie, że lubimy różnego rodzaju rozkminy. I teraz uwaga, do czego doszli geniusze. Totalnie rozwalili wszystkim głowę. Dokonali czegoś niemożliwego. Autorzy pracy, wpływ masła orzechowego na ruch obrotowy Ziemi. Doszli do wniosku, że uwaga, teraz siedzicie, że masło orzechowe nie ma żadnego wpływu na ruch obrotowy Ziemi. Brawo!
1: Brawo!
2: To się nawet się spodziewałem.
0: Patrzcie, jaki wy macie wpływ na to, co dzisiaj z wami się będzie działo.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały dzień.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w biedronce.

0: promocją. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka, 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: And Brother Troubles w Melo Radio. Podkręcamy tempo i tak sobie tutaj z Darią rozkminiamy, wiesz, Marcin, do kogo by tu się można było wkręcić na jakąś urodzinową imprezę. Weź tam sprawdź w kalendarzu u siebie. W telefonie sprawdź, Daria, w telefonie.
1: Dobra, ja już sprawdzam.
0: Do kogo masz tam numer, kto ma dzisiaj urodziny?
1: Dzisiaj urodziny ma Robert Pattinson.
2: Ten Robert Pattinson.
1: Dokładnie ten, wampir, tak.
0: Dobra,
1: każdy zna.
0: Słuchajcie, w czasach ogromnej popularności sagi Zmierzch podobno co najmniej raz w tygodniu Robert Pattinson był zaczepiany przez fanów na ulicy z pytaniem, czy mógłby ich ugryźć jak wampir.
1: Ja nie zadawałam takich pytań, okej? Okay?
0: Czy to chyba brałaś udział w tej ankiecie internetowej, uwaga?
3: Czy lubisz Roberta Pattinsona? Nie.
0: O, i cenię za szczerość.

0: How Does It Feel z Dub Dogs w Melo. Jak byście się czuli, gdybyście mogli zdecydować o czymś istotnym? No możecie, więc czujcie się fantastycznie, głosujcie na ten numer, to propozycja do 30 Meloradia. To ja proponuję, żeby newsy były za chwilę.
1: Dowiemy się m.in. ile kosztowała Amerykę wojna z Iranem i ile kosztowały zakupy w kwietniu.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Jeleniowie, Ellie Goulding w Meloradio. A ile będzie na termometrach dzisiaj, to dowiemy się też już niedługo w Meloradium. Za 8 minut 9:00.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: To ja, misia ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
3: Poznaj ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM. Trafik.
13: Rozkręca się akcja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Safe Bike, kampania na kółkach skierowana do rowerzystów. Odbyło się właśnie kolejne takie spotkanie, na którym można było zapoznać się ze spotami informacyjnymi, a także z programem rowerowym. Była też lekcja bezpieczeństwa od eksperta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Ale ja już zdążyłam stęsknić się za ciepłymi, słonecznymi dniami w naszym regionie, ale niestety dziś na Warmii i Mazurach znów w przewagach chmur, może też pokropić deszcz, więc lepiej mieć parasol przy sobie. Jeśli chodzi o wiatr, to tutaj także nie najlepsze informacje, bo będzie nam dokuczał, a przede wszystkim obniżał temperaturę odczuwalną. Tymczasem termometry pokażą dziś raczej nie więcej niż 12 stopni.
14: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora. Wojna z Iranem kosztowała dotąd Amerykę 29 miliardów dolarów, tak twierdzi Pentagon. Widoków na trwały pokój wciąż nie ma. Codzienne zakupy w kwietniu w Polsce zdrożały z kolei rok do roku o 3,7%. Ceny samej żywności poszły w górę o 3,3%. Tak wynika z raportu UC i Research i Uniwersytetów WSB Merito. Teraz zrobi się dużo goręcej, bo trwa egzamin ósmoklasisty. Trzydniowy maraton dobiega jednak końca. Uczniowie mają za sobą język polski i matematykę. Dziś mierzą się z ostatnim egzaminem z języka obcego. A gdzie chcą kontynuować naukę? O to pytaliśmy uczniów z Mrągowa.
15: Liceum do Ogólniaka na Bielchema.
16: Ja chciałam iść do leśniczej.
17: Pewnie do zawodówki albo do technikum właśnie.
16: Technikum weterynarii.
14: W mrągowskich szkołach podstawowych do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 221 uczniów.
18: My od rana przystąpiliśmy do środy i to jest najlepsze miejsce, gdzie możecie tę środę spędzać, czyli razem z Melo. Podkręcamy tempo, Waldek, Marcin i Daria. Cześć, siema, hej, jest dziewiąta, inni gadają, a my już gramy. Melo Radio. Two ships in the night. Dead

na meloradio.pl i zgłoście się. Napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florajdy i zostawcie swój numer telefonu. A jak do was zadzwonimy, to pamiętajcie, że musicie koniecznie odpowiednio zareagować głośnym yeah. Wtedy wlotki na koncert Florajdy będą wasze. Gorąco się robi, teraz będzie jeszcze bardziej. Modelki i Włodarski w Melo.

i Evo Max. W Nalo Radio Tak Dla Was Gramy. Już 23 maja w Warszawie koncert, na którym wystąpi Florida. Już dzisiaj zaproszenia na tą super imprezę mogą być Wasze. Wbijajcie szybko.

0: Basto i Holdzio w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Co ja mówię do ciebie najczęściej, Daria? Takie jedno słowo, jedno konkretne na S.
1: Sławki!
0: Sławki! Słuchaj, kiedy miałeś ostatni raz tak, że miałeś wrażenie, że głos ci się skończy?
1: No często, codziennie tak mam, jak to, krzyczę na was, bo mnie nie słuchacie.
0: To ja mam tak teraz, ale spróbujmy. Uwaga, wiadomo, że Zetki robią wszystko inaczej, no nie? Wszystko.
1: No czasem. Dobra.
0: Sprawdzono, jak Gen Z korzysta z rozrywki, także prześwietlili cię bardzo dokładnie. Okazuje się, że inaczej na przykład niż milenialsi, większość młodych użytkowników subskrybuje platformy streamingowe tylko po to, żeby obejrzeć wybrany tytuł, a następnie szybko rezygnują z usługi. Nie chcą też płacić pełnej ceny za gry wideo, większość przestało też kupować muzykę w formie fizycznej, czyli na płytach. Natomiast Gen Z częściej niż inni chodzą do kina na filmowe premiery. To trochę może zaskakiwać, skoro nie jesteś tak chętna do wydawania kasa. Co? Bilety tanie nie są.
1: Ale to mnie nie dziwi, bo w sumie, wiesz, możesz się odwalić jakoś fajnie do tego kina, a wiadomo, też jedzenie w kinie smakuje lepiej niż w domu.
0: No jasne.

0: Beauty and the Beat, Nicki Minaj i
1: Justin!
0: Ach, nie chciałem ci zabierać tej przyjemności. Słuchajcie, jak jesteście w pracy, macie takie wrażenie, że robicie coś i jakoś tak efektu nie widać, to spokojnie pomyślcie sobie, że być może na efekty musicie trochę poczekać i za kilka lat na przykład wszyscy będą mówić i słuchać tego, co dzisiaj wy robicie. No, tak trochę jest z tym numerem, nie? Justin, Nicki Minaj.
1: Justin!
0: Prosto także z naszej 30 Meloradia. Głosujcie.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: O reklamie. Tak gra Melon.

0: Kala Fernandez. Co jeśli? Co by było, jeśli wpadłaby wam dodatkowa kasa teraz, tak od razu? Szybka kasa do zgarnięcia jest w Meloradiu i cały czas obowiązujące pytanie. Co byście z nią zrobili? Na co wydali? Wbijajcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś swoim oryginalnym, mega odjechanym pomysłem. Adrian, na co pójdzie kasa?
1: Obiad dla kolegów. Jesteście zmęczeni właśnie po dni pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał.
0: Zdecydowanie by się przydał, należy się. A wy, jaki macie pomysł? Na co wydacie? 200 czekają, czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Pojawcie się koniecznie i napiszcie, na co wydacie szybką kasę od Meloradia. A najlepsze jest to, że ta kasa pojawi się u was od razu. Dajcie znać, czekamy na meloradio.pl.

0: Mega klimat ma ten numer bazę Magnetic. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Siemani.
1: No siemanko.
0: Muszę cię ostrzec delikatnie. Uważaj, uważaj dzisiaj. O, ale uważaj bardziej niż zwykle. Ja wiem, że uważasz codziennie, ale dzisiaj bardziej niż zwykle. Musisz uważać na Darię. Aha. Daria dzisiaj puszcza bardzo różne fajne rzeczy z laptopa. Także uważaj.
1: Ja słyszałem, jak śpiewa Bibera, to znaczy, że słyszałem już chyba wszystko dzisiaj.
0: Mało słyszałeś.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Jazz is pretty, can't deny it w Melo Radio.
0: Jakby co, pamiętaj, że ostrzegałem.
1: Dobra, Darka, a mogę jakąś próbkę z Kolima?
3: Sexy mama.
1: A to nowość widzę.
3: Temperatura.
1: Pozdrawiamy panią Justynę Steczkowską. No i zapraszam od

to promocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu,

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
6: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Trafik.
1: W trafiku krótkie przypomnienie, które miejsca lepiej omijać ze względu na prowadzone tam roboty drogowe. To m.in. ulica Mickiewicza, a dokładniej odcinek od Głowackiego do Kościuszki. W ostatnim tygodniu maja drogowcy przeniosą się tu na fragment od Dąbrowszczaków do Warmińskiej. Ekipy wejdą też na ulicę Lanca. W ostatnich dniach przyroda na Warmii i Mazurach wybuchła soczystą zielenią. Zrobiło się naprawdę bardzo ładnie, no ale zieleń ta wymaga jednak wody, więc w sumie to dobrze, że dziś także popada deszcz. Mogłoby być jednak trochę cieplej. Tymczasem według prognoz możemy dziś liczyć maksymalnie na 12 stopni, ale trzeba wziąć pod uwagę także silniejsze podmuchy wiatru, który będzie obniżał temperaturę odczuwalną.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Joanna Boruc. Zastrzyk pieniędzy dla samorządów Warmii i Mazur to 126 milionów złotych na zakup sprzętu i zaplecza służących bezpieczeństwu mieszkańców. W Olsztynie inwestycje obejmą m.in. stacje uzdatniania wody oraz zakup mobilnych agregatów. Poprawi się też oferta pociągów. Od 27 czerwca będzie bezpośrednie połączenie stolicy regionu z Wrocławiem dzięki wydłużeniu trasy pociągu Słowacki, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
2: Uruchomienie tego i przedłużenie trasy tego pociągu w nowym rozkładzie jazdy daje również znaczne skrócenie czasu przejazdu na przykład z Kętrzyna w kierunku Warszawy, w kierunku Łodzi czy w kierunku Wrocławia.
1: Kolejarze zapowiadają też uruchomienie codziennego połączenia dalekobieżnego linią kolejową 219 przez Pisz. A w to miejsce najlepiej wybrać się pieszo. Plac przy Starym Ratuszu w Olsztynie znów zamieni się w targ lokalnych produktów. Oprócz jedzenia będzie można tu nabyć także regionalne rękodzieło czy naturalne kosmetyki. Targ powróci w niedzielę 24 maja.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Na początek strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło w nocy na osiedlu przy lesie. Według nieoficjalnych informacji zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Motywem mogły być narkotyki. Na wolności i bez dozoru to decyzja sądu w sprawie 57-letniego kierowcy po wypadku Łukasza Litewki. Śledczy domagali się aresztu, mówi prokurator Bartosz Kilian.
5: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy.
4: Orzeczenie sądu jest prawomocne i oznacza też zwrot kaucji oraz zniesienie dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju. Do tragicznego potrącenia jadącego rowerem posła doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę. To podczas gali otwarcia 79. festiwalu w Cannes.
6: Siemanko, jest 10, Nati po tej stronie i mamy środę, coraz bliżej do weekendu.
7: Juhu.
6: No ja się też jaram. Jazzy, Spritz, Candy Night. Kiedy inni gadają, my już gramy.

Meduza. I Henry Camomile. Don't wanna go home na radio. 15 minut po 10. Słuchajcie, przypominam o tym, że w piątek po 21 to się będzie bardzo działo. Sunrise on Air! Słuchajcie, poświęcony program będzie właśnie temu, co się wydarzy już pod koniec lipca w Kołobrzegu na Podczelu. Sunrise Festival, coraz większymi krokami się zbliżamy. Będziemy mieli okazję, by trochę więcej pogadać o tej imprezie. No ale oprócz tego też pogadać o artystach, którzy tam będą. No i myślę, że podczas tego spotkania właśnie też będzie szansa na bilety na to niezwykłe wydarzenie. Słuchajcie, Meloradia w piątek po 21.

Anyma i Joji, Beautiful w Melo Radio. No i tu się skrywa prawdziwe piękno. 26 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i co by nie mówić, no to świat jest ogromnym, przepięknym miejscem, ale kiedy człowiek podróżuje, zdaje sobie z tego sprawę, że rzeczywiście jest trochę mały. I o tym śpiewa Kukę 2115 w numerze Taki Mały Ja. A ja zagram go już niedługo.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: Kukę 2115 i taki mały ja w Melo Radio. 15 minut do 11, podkręcamy tempo. No i możemy tak podkręcić, że na przykład ktoś przytuli szybką kasę, 200, a może nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Patryko, stary, opowiadaj, na co ty byś wydał, mordo.
1: No, nową klimatyzację do samochodu, teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: Zwłaszcza jeżeli jakaś trasa gdzieś tam się szykuje, to na pewno. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Nie czekajcie, tylko od razu wbijajcie na naszą stronę, dajcie znać, na co chcielibyście to wydać. No bo kasa stygnie, a po co ma się marnować?

0: Afrojack Sia, David Guetta Awake Tonight w Melo Radio, podkręcamy tempo. Kocham to nagranie, naprawdę jestem ogromnym fanem. Jestem też fanem Marcina Sikory, o czym na pewno wie. Siemano.
1: No, cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: W newsach mam o tym, że w zasadzie warto być fanem Polaków, bo Polacy naprawdę dużo potrafią, dużo robią i zdobywają.
0: Polska to jest sigma wśród narodów.
2: A już o 11 zagramy
0: Handy Dust Currency z Okeria w Melo Radio. Gramy to punktualnie o 11, kiedy jeszcze inni będą gadać, także dobrze, że jesteście.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Pogoda.
12: W całym regionie Warmii i Mazur możliwe są chwilowe przejaśnienia, ale zasadniczo przeważać będą jednak chmury i to takie, które przenoszą nam opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj też bez szału, bo 12 stopni maksymalnie prognozują synoptycy. Do tego temperatura odczuwalna i tak będzie niższa z powodu silniejszych podmuchów wiatru. Ciśnienie stabilne, niezbyt wysokie.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
12: Joanna Boruc. We wtorek poznamy zwycięzców pierwszej miejskiej loterii podatkowej w Olsztynie. Do udziału zgłosiło się ponad 6200 mieszkańców, którzy w deklaracji PIT wskazali Olsztyn jako miejsce zamieszkania. Spośród nich rozlosowane będą nagrody warte 80 tysięcy złotych. W tym konkursie natomiast to nie los zdecyduje, a jury. Chodzi o projekt ZUS, w którym należało przygotować pracę na temat składek na ubezpieczenia społeczne, mówi Anna Grabowska, rzeczniczka olsztyńskiego oddziału ZUS.
13: To przede wszystkim kreatywne filmy, dynamiczne rolki, a także wciągające komiksy i interesujące plakaty. Uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego już po raz kolejny udowodnili, że o solidarności międzypokoleniowej potrafią opowiadać językiem swoich rówieśników.
12: Lokalnymi liderami, którzy 1 czerwca powalczą w ogólnopolskim finale, zostali uczniowie z Braniewa, Olsztyna, Żabiego Rogu i Szyldaka. Zacieśnia się też współpraca młodzieży z regionu sportem lotniczym Olsztyn-Mazury. Odbyły się kolejne spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych na temat projektu budowy Flight Eco Center.
14: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
15: Premier ogłosił przełom po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rząd zapowiada dokonywanie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w Unii Europejskiej. Z ust Donalda Tuska padły też przeprosiny.
16: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu.
15: Premier zastrzegł jednak, że nie będzie to otwarcie drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar lasu. Teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Na koniec o tym, że Polak naprawdę potrafi. Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata, Lhotse, i zjechał z niego na nartach. To jego 8. ośmiotysięcznik, na który wszedł bez wspomagania tlenem z butli i dokonał zjazdu.
14: Siemanko, my też robimy zjazd, ale w stronę weekendu, bo już środa, czyli mały piątek. Ja jestem Adi i mówię wszystkim, przepraszam, Eluwida! Tak jest, kiedy nie gadajmy, już gramy. Andy Dust w Melo.

0: Ale Farben i Body Talk Melo Radio, bo mowa ciała potrafi zdradzić naprawdę praktycznie wszystko. A teraz z Darią zrobimy wam tutorial niczym z YouTube'a. Fajna muzyczka?
1: Ej, super!
0: Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażemy wam, jak wygrać bilety na Florajdę. To po pierwsze wchodzimy na jaką stronę, Daria?
1: Na meloradio.pl.
0: Dokładnie! Yay. A gdy później zadzwoni do was telefon od Melo, usłyszycie coś takiego. Sometimes
1: I get a good feeling. Yeah.
0: No i w zasadzie tylko musicie zrobić je, jak usłyszycie w słuchawce Florajdę i macie bilety na koncert w Warszawie, bo to już za chwilę, 23 maja. Także będzie na pewno przepięknie. No, wbijajcie, szykujcie się i trzymamy za was kciuki. A to będzie Bryska i Obca. Przy okazji Bryska przypomina o tym, żeby chodzić na siłownię. Ja pójdę dzisiaj.

0: Oscar Metcalf, Sweet Nothing, to jest Melo Radio i tak podkręcamy tempo. Przegenialna nuta. Idealnie się do tego wajbuję w pracy, popija kawusie. Mam nadzieję, że towarzyszy wam dobra energia. A jeżeli jej trochę brakuje, to spoko, od tego jesteśmy my. I przypomnimy, co może miłość zrobić z człowiekiem, no bo od niej można oszaleć. Dosłownie, tak nawijają państwo David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson. Crazy What Love Can Do. Dawno nie było, mega się jaram.
1: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl. Czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
2: Yeah!
1: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czeki out, kusi cenę każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w koło

Piątek o 21. Autopromocja. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

No dawno tego nie słyszałem. Ale to jest piękna nuta. David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson i Crazy What Love Can Do w Melo Radio. No trochę szaleństwa w tej miłości zawsze się przyda. Podobno spontaniczność też jest super ważna. Nie wiem, nie znam się, pracuję w radiu. Ale chciałem tylko powiedzieć, że w piątek po 18 taka propos jest 30 Melo Radia, na którą serdecznie zapraszam. Na tym się trochę znam. Można głosować na meloradio.pl na wybrane przez was numery. I pamiętam, że nie tak dawno temu, bo to chyba było... jakoś majówkę, może trochę później, nieważne. Thomas Gray i Rumors niedawno był na pierwszym. Jeżeli pomożecie tej nucie, to na pewno znowu uda się osiągnąć taki piękny wynik.

0: Meloradio Olsztyn.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Marcin, czy po wysłuchaniu tego utworu słowno-lirycznego odczuwasz satysfakcję?
1: Satysfakcję odczuję, jak przeczytam serwis przed 12, bo pójdę do domu.
0: Aha, do tego wrócimy. A to był Calvin Harris i Jazzy Satisfy w Melo Radio. No, laur konsumenta na pewno został przekazany. Satysfakcja klientów i odsłuchowiczów na 100%. A propos serwisu, proszę bardzo, co w newsach?
1: Śnieg! Ja uwielbiam ci zostawiać takie informacje.
0: Nie, ja wychodzę, dziękuję.
2: A już o 12 zagramy
0: Gordo i Renicone Walt Loco Loco. On to robi specjalnie, naprawdę. Jeszcze wychodzi uśmiechnięty, śmieje się jeszcze ze mnie w twarz. Loco Loco punktualnie o 12.
2: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja.
3: Ej, ale co się działo?
4: Cały czas tłukło.
5: Ale gdzie tłukło?
4: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
3: Ale jak to brzmiało?
5: No i?
4: Ani spać, ani się położyć.
6: No jak co? Wstawać.
7: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
8: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
9: Waldek,
10: Marcin
11: i Daria.
12: I to nie było. Bzzz.

0: каждый день. Автопромоция. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Imieniny Kaśki? Długi weekend? Komunia? Wesele? I jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
11: Spokojnie, ubierzemy cię na każdą okazję. Hurtownia odzieży Seven, Księcia Witolda 7.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999

2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.

0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Wieczorami
3: idę w Melo
4: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Pogoda.
1: Prognoz dla naszego regionu wynika, że im później, tym niebo będzie coraz bardziej pogodne, a temperatura coraz wyższa. Ale maksymalnie wyniesie ona około 12 stopni. Wieczorem i w nocy już raczej bez deszczu, ale jutro pogoda na Warmii i Mazurach znów będzie w kratkę. A na termometrach minimalnie cieplej, bo około 14-15 stopni. Wiatr cały czas dość silny i porywisty.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Joanna Boruc. 126 milionów złotych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej trafi do samorządów z Warmii i Mazur. W planach są inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Region otrzyma też dofinansowanie do zakupu ambulansów z napędem na 4 koła. Dla wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Olsztynie zostaną kupione 2 takie karetki. Teraz o innym środku transportu – rowerze. Mapa miejsc przyjaznych rowerzystom w regionie stale się powiększa. Specjalne certyfikaty odebrali w tym roku przedstawiciele 39 takich punktów w całym województwie. Jednym z nich jest Teatr imienia Jaracza w Olsztynie. A skoro o nim mowa, już po raz 7 odbędzie się festiwal objazdowy Zabytki Warmii i Mazur. O tym, gdzie wystąpią olsztyńscy artyści, mówi zastępca dyrektora Teatru Jaracza Andrzej Wabisiak.
2: 2 zamki XIV-wieczne, 1 w Pasłęku, w pomieszczeniach bardzo, bardzo takich metafizycznych. Z drugiej strony Kętrzyn, dziedziniec zamku.
1: Na trasie festiwalu jest 11 miejsc.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rzecznik Praw Obywatelskich nie będzie ubiegał się o 2. kadencję. Marcin Wiącek swoją decyzję tłumaczy chęcią pozostania niezależnym do ostatniego dnia.
5: Udział urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich w wyborze rzecznika, który jest siłą rzeczy wyborem politycznym, ponieważ wymaga decyzji Sejmu, a następnie Senatu, jest dla mnie trudny do pogodzenia z standardem niezależności tego urzędu.
4: Procedura wyboru nowego rzecznika już trwa. Kadencja Wiącka upływa 23 lipca. W nocy w Tatrach spadł śnieg. Pojawił się już na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. O poranku na Kasprowym Wierchu było minus 7 stopni. Zmiany w 4 genach pomogły śledziowi opanować Bałtyk. Musiał się przystosować do nietypowo niskiego zasolenia. Tak wynika z badań szwedzkich naukowców.
3: Jestem tak stary, że pamiętam, że był śledzik na naszej klasie. A na zegarach jest 12. Siemano, Adi po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. I zaczynamy od ziomka, który pojawi się na Sunrise Festival, czyli Renny Zonnewald. No i Gordo, Loco Loco. Siema.

Gibbs Dope House for Money i Win w Melo Radio. Gibbs, prośba, żebyś nagrał sequel tego numeru, bo ta nuta to jest naprawdę potężne motoryzacyjne złoto. A skoro gadamy o motoryzacji, to takie przypomnienie, mini kind reminder, bo może dawno tego nie robiliście. Może dzisiaj jest dobry dzień, bo i tak pogoda średnia, żeby sprawdzić, co u waszych samochodów. Wiecie, nie wiem, sprawdzić, czy macie płyn do spryskiwaczy, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, jakie jest ciśnienie w oponach. Wiecie, to są małe elementy, które tak naprawdę mają fundamentalne znaczenie tuż przed tym, jak auto się zepsuje. A dzięki temu może wcale się nie popsuje. No, do listy dorzucam jeszcze sprawdzenie oleju.

Sony Fodera, Crystal i My Lovin' w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 27 minut po 12, podkręcamy tempo. Kabusia, ladies and gentlemen, Kabusia jest lekarstwem na całe zło, zwłaszcza w taką pogodę, kiedy i biometr niekorzystny, kiedy pada szaro, ponuro, brzydko. Nie, ta pogoda to jest jakaś porażka. Koleżanka do mnie napisała przed momentem, że powinniśmy się zbuntować, że to jest nielegalne, żeby nie było słońca i żeby było aż tak smutno na dworze. Ja się z tym zgadzam. Jeżeli chcecie podpisać się pod petycją, to zapraszam na WhatsApp Melo Radio.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Modelki Włodarski, Miss Dior w Melo Radio, 18 minut do godziny 13. Jeżeli wy też chcecie z radości zaśpiewać sami na mina ehe, to chyba w ogóle była Shakira. Łaka łaka, nie Mikołaj? Tak? Dzięki. No to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka na was szybka kasa. Piszecie, na co chcecie to wydać. 200, a może nawet i 500 złotych do zgarnięcia. To uczciwa cena jak za darmo. Także wbijajcie, nie czekajcie, zróbcie to od razu, co będziecie na później odkładać obowiązki. No, a dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was i przekażemy dobre newsy. Two ships in the night.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Podkręcamy tempo w nowym Melo i mamy 7 minut do 13, a ze mną jest Ula. Siema!
1: Jestem, cześć.
0: Co tam w newsach?
1: A w newsach, tak, będą ceny paliw, no i sprawdzimy konto Messiego, ha, bo wiadomo, ile zarabiam w amerykańskim klubie Inter Miami.
0: Oczywiście za dużo. A już o 13 zagramy Christian Marci, Fast Cars and Superstars w Melo. Wiecie, jaki taniec pasuje do tej muzy? Taniec robota. Właśnie to robię. Nie możecie tego zobaczyć, ale to tylko lepiej.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której chce się słuchać.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.
9: Minuta do 13:00, newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
10: Nowe maksymalne ceny paliw. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39, za benzynę 98 6,98, a za diesla 6,92. I choć ceny paliw powinny być stabilne w najbliższych dniach, to na rynku międzynarodowym trudno o optymizm, bo rozejm między USA a Iranem jest kruchy, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
11: I ropa nawet, no jeżeli tam nieco spadnie, to jednak w krótkim czasie wraca z powrotem do tych wysokich poziomów przebijających wyraźnie $100.
10: Rządowy program CPN ma być przedłużony do końca maja. No a na koniec zajrzymy na konto Messiego. Pensja piłkarza po przybyciu do Interu Miami wzrosła ponad dwukrotnie. Messi zarabia prawie 25 milionów euro za sezon.
9: Ja pamiętam, jak piłki złotej nie chciał oddać lewemu. Ja pamiętam to do dzisiaj.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Ale życzę wam, żebyście mieli bardzo dobry nastrój, tak jak Lewandowski i... Boże, kto tam był? Mikołaj, przypomnij mi. Boże, zapomniałem, bramkarz.
12: Szczęsny.
9: Żebyście mieli taki dobry nastrój, jak ci panowie na autokarze. Siemano, Adi po tej stronie. Dla usprawiedliwienia spałem dzisiaj 6 godzin, dobra?

Kers Hills i w Melo Radio. All the time. I 14 minut po godzinie 13. Słuchajcie, sprawdzam, w jakim wieku jest John Summit. I facet ma 31 lat i tak wnioskuję po tym numerze i jego tempie dokładnie, 138 uderzeń na minutę, że chyba facet nie musi chodzić jeszcze do fizjoterapeuty i jest w niezłej kondycji, no bo gdyby go bolał kręgosłup albo cokolwiek innego i po prostu narzekałby na kwestie zdrowotne, to raczej ta muza nie byłaby aż tak szybka, no bo jeżeli występuje z takimi sztosami w Las Vegas, tak jak na przykład jutro w czwartek, no to wątpię, żeby tam coś go bolało. No, zazdroszczę zdrowia, może trzeba po prostu zacząć muzykę tworzyć, no.

0: Vintage Culture, Gaps i Lost w Meloradio. Bardzo lubię vintage i bardzo lubię tę nutę. Ciekawe, czy usłyszymy ją na Tomorrowlandzie. 28 minut po 13 i to jest wyjątkowa chwila, by zrobić coś dla siebie. Ja mam taki pomysł, zróbmy sobie przerwę od pracy. My nawet z Mikołajem przygotowaliśmy specjalnego dżingla. Mikołaj, czy możemy poprosić o dźwięk przerwy w pracy? No. Chodziło o ten drugi oczywiście.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy, odbierz i zrób najlepiej jak potrafisz. O tak! Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Young Glosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
0: 17 minut do 14. Już się robi ciepło, już można powoli podziwiać gwiazdy wieczorem. A to w sumie jest dobry pomysł na randkę. Nie wiem, jak macie kogoś, kogo lubicie. Jakaś sympatia. To może taki spacer wieczorem, wiecie, jakiś kocyk, pikniczek, podziwianie gwiazd razem. No przyznajcie, to brzmi jak randka idealna. Nawet wszystkie red flagi na chwilę się schowają. Słuchajcie, a jeżeli chodzi o green flagi, to na taką randkę na przykład, jak potrzebujecie kasy, to macie nas od tego, nie? Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Szybka kasa, 200, a nawet 500 zł do zdobycia.

0: Czy jest hype na James Hype?
1: A James Hype wystąpi.
2: Co?
1: No nie. Tak, no. No, nie. Na no Sunrise Festival.
2: Sunrise.
0: Iga Mikołaj w studiu. Cześć. Cześć, dziękuję za dzisiaj.
3: A już o 14 zagramy
4: Breaking Dishes, Eli Oaks.
0: Ja tylko chciałem coś powiedzieć.
1: Eli Oaks na Tomorrowlandzie.
0: Tak, to prawda. Chciałem tylko powiedzieć, że za ten krzyk nie odpowiadamy. Jeżeli się przestraszyliście, to nie jest nasza wina.
1: Sorki.
0: Ale będzie fajnie.
1: Kochamy was.
0: Będzie. Pa, pa.

0: autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Kaczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wolnary!
3: Kto?
4: Wolnary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czeki out, kusi cenę każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
14: Koczysz do Carrefoura?
15: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
16: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
17: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
18: Jest postępowanie w sprawie gróźb karalnych wobec posła Łukasza Litewki. Śledczy potwierdzają, że w miesiącach poprzedzających tragedię w mediach społecznościowych pojawiały się wpisy i komentarze, które zawierały groźby. Polacy na wakacje chcą wyjechać wcześniej, jeszcze wiosną lub wczesnym latem, tak deklaruje blisko połowa pytanych. Powód prozaiczny, jest wtedy taniej. Polacy są niewyspani, kombinujemy jak spać lepiej. Prawie 20% pytanych bierze leki, bo brak snu daje w kość. Resmet i Tomasz Zarzycki.
19: Skutki problemu ze snem odczuwamy w wielu obszarach życia. Brak nam energii, mamy problemy z koncentracją, no i mamy gorszy nastrój.
18: A co 10 badany mówi, że niewyspanie odbija się na jego życiu seksualnym.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Kochani, złamałam swoje postanowienie.
1: Noworoczne?
16: Życiowe.
1: O!

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, musiałam dzisiaj biec na autobus, a ja nie biegam.
2: No to widzisz, w sumie dobrze, że tak się złożyło, bo jutro mamy coś specjalnego dla was, drodzy słuchacze, ale nie powiemy wam jeszcze co, ale będzie bieganie.
1: Będzie bieganie i druga podpowiedź, będzie bolało.
2: No będzie bolało, jak już przestaniemy biegać, to zakwasy nas będą bolały.
1: Iga, Mikołaj, siemanko, a za chwilę zajrzymy, co tam się wydarzyło na Eurowizji.
2: Aha.

Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu, a my wam obiecaliśmy, że zajrzymy na Eurowizję, bo nasza Alicja dała fantastyczny występ. Mm-hmm. Posłuchajmy jej piosenki.

0: Ja się tak modlę, żeby przetrwać do ostatniego dnia miesiąca, bo już nie mam nic na koncie na przykład.
1: Co? Jest dopiero 13.
0: Daj mi spokój, miałam spontaniczne zakupy. No tak czy inaczej, Alicja Szemplińska nas reprezentuje, ma głos jak dzwon.
1: Tak jest. No i wystąpi w sobotnim finale.
0: Brawo.
1: Będzie walczyć z reprezentacją Mołdawii, Szwecji, Grecji, Belgii, Finlandii, Izraela, Serbii, Chorwacji i Litwy.
0: A czemu się tak uśmiechasz? Bo się cieszysz, rozumiem.
1: Bo się cieszę, że ma duże szanse na to, żeby wygrać.
0: Dobra, a które miejsce będzie miała Polska ogólnie?
1: Pierwsze.
0: Tak?
1: Polska zawsze number one.

0: To Alexej Anfolina, Book of Love. Radio ma taką zaletę, że bawi i uczy. I w tym momencie przejdziemy do kącika naukowego. Wykłada Mikołaj Kujawiński. Zapraszam.
1: O nie! Najgorsze jest to, że to jakby sugeruje, że jestem ekspertem w tej dziedzinie, a zupełnie tak nie jest. Hot wifing.
0: Tak.
1: To jest coś, co podobno budzi coraz większe zainteresowanie. I to jest takie zjawisko, w którym partnerka w związku, prawda,
0: tak,
1: wychodzi poza ten związek, informując o tym swojego partnera i nawet robiąc to przy nim,
0: ale
1: wysyłając mu zdjęcia. Tak, Iga, tak, zakupy, właśnie. No i ten hot wifing to jest generalnie też rzecz, która wielu ludzi zwyczajnie oburza, że to jest właśnie takie, wiesz, przełamanie obyczajów i tak dalej, zwłaszcza kiedy, no, pojawia się jednak ta zazdrość albo inne niesnaski, albo po prostu skaza na wizerunku publicznym.
0: Czyli po prostu, na przykład, jakbym była twoją żoną i chodziła, załóżmy, na lekcję tańca, no wyobraź sobie coś takiego.
1: Tak, z takim na przykład Hiszpanem, nie? Bachatę byś sobie tam tańczyła.
0: I trenuję sobie z nim, a on na przykład jest w samych majtkach, bo czemu nie? No tak, tak się tańczy. Tak.
1: No to jeszcze tylko brakuje tego, żeby je zdjął i to już jest to.
0: O, jakoś brzmi znajomo. Hej, Sam.

0: Anima, Joji, Beautiful Mono Radio. Wolałbyś być Batmanem czy wampirem?
1: To jest w sumie ciężkie pytanie. Z jednej strony wampir żyje wiecznie i ma różne supermoce, a Batman jest mega bogaty, więc chyba Batmanem.
0: A Robert Pattinson?
1: No, on jest jednym i drugim.
0: I o nim porozmawiamy w tej godzinie jeszcze.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio

0: Kocham Rihannę. Mhm. Where have you been w Maloradiu? A wiesz, kto wczoraj miał urodziny?
1: Czy to był Robert Pattinson?
0: I mamy przygotowaną specjalną piosenkę. Dawaj. Z okazji jego najlepszej chyba roli. Najlepszej. Czy wiesz, o co chodzi?
1: No wiem, wiem. Oh yeah. Powiem ci, że ja jestem Team Edward.
0: To jest właśnie on?
1: To jest on. Edward Cullen. Najseksowniejszy licealista w całym liceum.
0: On nie ma jakoś tak 3000 lat?
1: Wiesz co, to jest... nieistotne, dobrze?
0: Ale to jest twój crush?
1: Lepiej o tym nie wspominać.
0: Wiesz, że ja nigdy tego nie widziałam?
1: Co ty mówisz, to żałuj. To jest fantastyczna komedia.
0: Komedia? Myślałam, no, że romans. No trudno, Zakaria, Andy Dust.

0: How does it feel w Meloradiu? Mikołaj, pamiętasz test ósmoklasisty? Te nerwy przed tym całym wydarzeniem?
1: Nie pamiętam, bo jak ja chodziłem do podstawówki, to miała 6 klas.
0: A bo ty jesteś stary, faktycznie. Ups.
2: Słuchajcie, no właśnie, ósmoklasiści dzisiaj pisali ostatni egzamin. No i właśnie o tym będzie w newsach.
3: A już o 15 zagramy!
1: Rumors, Thomas Gray. To jest niesprawiedliwe, bo ja pisałem egzamin szóstoklasisty i potem egzamin gimnazjalny i potem jeszcze maturę. To są trzy testy.
0: Ale jaki mądry za to jesteś.
1: No,
0: i ten
1: strasznie.
0: Numer zagramy wam punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: Zakup w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
4: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
0: O reklamie.
5: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
6: Ula Harciarek, on the mic.
7: Polskie lotnictwo wojskowe prewencyjnie poderwane, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Ponad 200 dronów atakuje środkową i zachodnią część Ukrainy. W obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską ogłoszono alarm. A teraz Węgry. Premier Peter Madzier ogłosił, że nie zamieszka w rezydencji rządowej i nie będzie korzystać z rządowej limuzyny. Zamierza poruszać się swoim autem. A za ósmoklasistami trzy obowiązkowe sprawdziany na koniec podstawówki. Dziś mierzyli się z językiem obcym. Teraz w napięciu będą czekać na wyniki.
8: Tak się stresuję, że będę miała po prostu mniej procent niż chcę.
9: Mam ambicje jakieś, więc wolałabym jednak mieć około 50% ze wszystkiego.
7: A wyniki egzaminu mają być 3 lipca.
6: Słuchacie Freak Fight, a w tej godzinie udowodnimy wam, że kłótnie w związku są potrzebne.
5: Jezu, współczuję twojemu chłopakowi, naprawdę.
6: Gamikołaj, hej.

0: Wiesz, Mikołaj, my powinniśmy się częściej kłócić jednak.
1: Znowu zaczynasz.
0: No serio. To znaczy, że jesteśmy zdrową
1: parą. Zaraz się pokłócimy, dobra?
0: Nie wiem, ja się boję jednak. Ale przeczytałam przed chwilą, że kłótnie są bardzo zdrowe w związku. Należy to robić chociaż raz w miesiącu.
1: Tylko nie mówimy tutaj o kłótniach o byle co, tylko mówimy tutaj po prostu o konfrontowaniu swoich oczekiwań i rzeczywistości, a nie, że o, znowu
0: typu, ja mam
1: skarpetki
0: pomysł.
1: Zostawiłeś na podłodze.
0: Dlaczego
1: ile razy ci mam mówić?
0: Nie masz kanapki dla mnie.
1: O.
0: No
1: ale
0: dlaczego?
1: Dla siebie też nie ma.
0: Ale w ogóle mam wrażenie, że ty chowasz przede mną jedzenie, bo się boisz, że ja biorę gryza.
1: No bo ty, ja się nie boję, tylko ty bierzesz gryza, dlatego chowam.
0: Bo to jest nasza wspólna kanapka.
1: Tak, a gdzie są nasze wspólne pieniądze za tę kanapkę?
0: Wydałam.

0: Get This Party Started. Podkręcamy tempo 16 po 15 w Meloradiu. Szybka kasa od Meloradia. Jak wspaniale, że możemy zadzwonić do Amelii, która weszła na meloradio.pl, potrzebuje pieniędzy, tylko ona jest w rozterce.
1: Zadecydujemy, może na antenie nam się uda rozwiązać jej rozterkę, na co te pieniądze pójdą.
0: Amelia, czy to ty? Iga Mikołaj, Meloradio.
2: Witam serdecznie.
0: A dzień dobry, co taki dobry humor?
2: Ładny dzisiaj dzień.
1: Amelia, jesteś bardzo pozytywną osobą, bo ja bym nie powiedział, że dzisiaj jest ładnie, także dobrze się zaczęło, ale są też...
2: Znam, że będzie padał deszcz, więc jestem szczęśliwa, że nie pada.
0: No pewnie, trzeba się cieszyć z małych rzeczy. A byłaś na meloradio.pl, na co potrzebujesz 200 zł?
2: Ogólnie dostałam pierwszy w życiu mandat po 6 latach posiadania prawa jazdy, więc poszedłby na mandat, a druga jest kwestia taka, że popełniłam błąd w pracy. Więc poszłoby albo na mandat, albo na ten błąd, który popełniłam.
0: Poczekaj, błąd w pracy i ty musisz za to płacić?
2: W sensie, no ja miałam firma, więc muszę płacić.
1: No dobrze, to w takim razie już, Amelia, sama zadecydujesz, na co tę szybką kasę od nas wydasz. Bo ten dźwięk oznacza, że możesz już biec do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego
0: szybką
1: kasę od Meloradia.
0: Amelia, już biegnie, nie
1: słyszysz? Już, no, słyszę
0: biegnij
1: właśnie.
0: Biegnij szybko! Szybka kasa od Meloradia. Jakie to jest banalnie proste, co? Wchodzicie na meloradio.pl i możecie zgarnąć 200 zł, a nawet 500 zł. Think about that, Sony Fodera.

0: Sweet Nothings, Melo Radio. Jedziemy do Zakopanego w tej godzinie.
1: Tam w Zakopanem dzieją się naprawdę magiczne rzeczy. Muszę powiedzieć, że kocham ten kraj, naprawdę. On jest niesamowity.
0: A dlaczego? To o tym powiemy wam jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł.

0: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Imieniny Kaśki? Długi weekend? Komunia? Wesele? I jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
3: Spokojnie, ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Bifor, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
8: Autopromocja.

0: Duże oczy, smolasty, trips. Trips?
1: Wiadomo co.
0: Słuchajcie, były pipy, gęsi, a teraz są cypki, czyli oscypki. Takie
1: tak,
0: maskotki.
1: Tak, tak, tak. Takie maskotki można kupić właśnie w Zakopanem. Kiedyś królowała pipa, a teraz królują cypki. A ty Iga, co wolisz? Pipa czy cypki?
0: Mi się wydaje, że w moim guście są bardziej cypki, ponieważ mają fajne oczka, jakieś takie kokardki.
1: Naprawdę. Tylko w Polsce.
0: Do Zakopanem zapraszamy.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are w Meloradiu. Ludzie Bieszczad. Proszę uważać na niedźwiedzie.
1: Słyszałem, uważaj, że wchodzą do domu. Mhm.
2: No właśnie, nie będą i o to będzie w newsach. Ludzie Bieszczad będą bezpieczniejsi.
3: A już o 16 zagramy
1: Don't Leave Kylie, Akcent Sara i Misha Miller.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
7: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Co jest grane w Olsztynie?
1: Joanna Boruc. Przed nami Noc Muzeów. Sprawdźmy, co przygotował dla Was zamek w Olsztynie. W sobotę między 19 a 23 m.in. pokaz walk rycerskich, oprowadzanie po wystawach, odkrywanie zagadek olsztyńskiego zamku, w tym quiz z nagrodami, a także wejście na wieżę. Będzie można też zajrzeć do przymierzalni strojów historycznych. Wszystko ma się zakończyć przed północą. W Noc Muzeów w Muzeum Budownictwa Ludowego w Parku Etnograficznym w Olsztynku wydarzenie rozpocznie się o 17.30 i upłynie pod hasłem dawnych sposobów dbania o higienę, zdrowie i codzienność mieszkańców wsi. Teraz propozycje na dziś. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie organizuje w zajezdni trolejbusowej spotkanie autorskie, którego gościem będzie Patrycjusz Wyżga, dziennikarz i twórca popularnego kanału YouTube Didaskalia. Początek spotkania o 17.00.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Pod Wrocławiem płonie składowisko śmieci. Na miejscu działa już kilkanaście zastępów strażaków. Płonie część składowiska z makulaturą. Najbardziej agresywne niedźwiedzie w Bieszczadach zostaną odłowione, ale spokojnie, nic złego im się nie stanie. Zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
5: 10 lat temu mieliśmy do czynienia mniej więcej z 5 trudnymi osobnikami. Dzisiaj ta grupa trudnych rozrosła nam się, bo jeden niedźwiedź drugiego uczy złych nawyków.
4: Obecnie takich agresywnych niedźwiedzi w Bieszczadach jest 18. Na koniec coś dla fanów gier. Polak stworzył grę, która polega na koordynowaniu ruchu statków w czasie wojny USA z Iranem. Wszystko w oparciu o to, co naprawdę tam się wydarzyło. Gra dostępna jest w internecie.
2: A my w tej godzinie porozmawiamy o windach.
3: Tak, w windzie fajna jest muzyka na przykład czasami.
2: Różne rzeczy można robić w windzie. Gamikołaj, słuchacie Freak Fightu.

0: Dobrze, że nasze windy w pracy są wytrzymałe.
1: Tak. Jak wchodzicie do windy, to na pewno widzieliście nieraz tabliczkę, maksymalny udźwig 500 kg lub 8 osób. No i z tym jest teraz problem.
0: Dlaczego?
1: I producenci wind mają problem, bo 8 osób teraz może ważyć znacznie więcej, bo Europejczycy są grubi.
0: Ale to znaczy, że jesteśmy bogaci, bo mamy co jeść.
1: Tak jest, to dobrobyt oczywiście widać od razu. Nie? Natomiast no, jest to całkiem przykre. Pamiętasz kilka miesięcy temu, jak mieliśmy szkolenie takie w hotelu i ja wsiadłem do windy i ona nie chciała pojechać, bo powiedziała, że jest za duże obciążenie?
0: Ale to wyszedłeś i ja pojechałam.
1: No właśnie.

0: Za każdym razem, jak gramy Dua Lipę, to zastanawiam się, czy chciałabym być nią, czy chciałabym być z nią.
1: No i do jakiego wniosku doszłaś?
0: Nie mogę się zdecydować, jest cudowna. Illusion, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Florida. A tobie, Mikołaj, zazdroszczę tego, że poznałeś Florajdę.
1: I to jest bardzo fajny gość. Możecie go zobaczyć na żywo już niedługo, bo będzie grał w Warszawie na Letniej Scenie Progresji.
0: 23 maja.
1: I mamy bilety. No właśnie, no to mówię, że niedługo.
0: No
1: 10
0: niedługo.
1: Dni zostało.
0: No tak, ja już po prostu przebieram nogami, nie mogę się doczekać i chciałam, żeby ta data wybrzmiała, dlatego dzwonimy do Dawida.
1: Tak, musimy kogoś w końcu wysłać na Florajdę, a Dawid obiecał, że będzie głośno krzyczał.
2: Tak, słucham?
3: Sometimes I get a good feeling.
2: Yeah!
0: Brawo, Dawid, jedziesz na Florajdę.
1: No ale Dawid, napisałeś w swoim zgłoszeniu, że to będzie najgłośniejsze ja w historii. I było głośno, ale tak, czy najgłośniej w historii?
2: To może ponawiamy.
1: Powtórzymy to.
0: Dobra, 3, 2, 1.
1: Myślałem, że puścisz.
2: Yeah!
0: No teraz to nas przekonałeś.
1: No i taką energię musisz ze sobą zabrać właśnie na koncert Florajdy.
2: Super, super.
0: Umówieni. Florajda w Meloradiu. A teraz OG, yeah. Good feeling, Florajda w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo.

0: Maria, no i Afrojack. Nie wiem, czy ty wiesz, Mikołaj,
1: o,
0: ale jego majątek jest wart 60 milionów dolarów.
1: Bogaty gość.
0: Ten koleś wystąpi na Sunrise Festival.
1: Czyli będzie też bogactwo doświadczeń na Sunrise Festival. Afrojack wystąpi na Red Stage, czyli na czerwonej scenie 2 sierpnia tego roku.
0: Wiesz, że czerwony to jest taki kolor pełen pasji.
1: Czerwony to najszybszy przecież.
0: Ale Afrojack tam zrobi... Boom!
1: Show!
0: Show! I w ogóle, i wow!

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: To Ray Dalton. All We Got w Melo Radio. Kupić czy wynajmować, oto jest pytanie, a ja się zastanawiam za co, zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim.
1: No właśnie, została przeprowadzona analiza cen i wychodzi z niej, że tanio to już było, a teraz będzie tylko gorzej.
0: Moim zdaniem trzeba odnaleźć w tym przyjemność.
1: No tak, to jest świetna porada. Ale jeżeli brakuje wam, czy to na czynsz wynajmowany, czy to na ratę kredytu, no to meloradio.pl się poleca. Tam szybka kasa, można się zgłosić i wygrać 200, a nawet 500 złotych.
0: Na przykład wór cegieł za to kupić.
1: No.
0: But you turn me.

0: auta, jak znalazł gips w Meloradio. Paliwo. Ach, to
1: niestety
0: jest
1: trzeba
0: sporny.
1: Wlewać.
2: Tak, trzeba i no właśnie, i w newsach powiem, gdzie jest najtańsze w Polsce.
0: O, to proszę się skupić, bo to ważne dla kierowców.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Can't Deny It, Jazzy Spritz.
0: Tak a propos tankowania. Ten numer zagrałem wam punktualnie o 17:00.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Leo Farm.
2: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Dacia Algar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Co jest grane w Olsztynie?
1: Joanna Boruc, zaczynamy od propozycji Miejskiego Ośrodka Kultury. Jutro kolejna prezentacja eksponatu miesiąca. Bohaterem spotkania będzie pierwszy automatyczny toster sprzed 100 lat. O ciekawostkach na jego temat będziecie mogli posłuchać w zajezdni trolejbusowej od 17. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Teraz trochę muzyki i początek sezonu letniego Lakeside Lounge. To cykl imprez muzycznych Chill and Fun. Muzyka na żywo i spokój na plaży miejskiej w Olsztynie. A pierwsze spotkanie już w najbliższy piątek od 16. Wcześniej, bo już jutro, możecie wybrać się na czwartkowe otwarcie sezonu w Cotard Barze. Muzycznie wieczór będzie rozkręcał rezydent klubu DJ Siemas. Wstęp za free, początek o 21. A w tym samym miejscu, ale w sobotę, od 21 imprezę będzie rozkręcał DJ Tomasito pod hasłem Kot w Tropikach.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek, on the mic.
4: Kierowcy, najtańsza benzyna 95 jest na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i Wielkopolsce, informuje portal epetrol.pl, z kolei najdroższa w Małopolsce. Polskie MSZ pyta węgierskie władze o Zbigniewa Ziobrę, mówi rzecznik Maciej Wiewiór.
5: My tam prosimy o wskazanie, czy Zbigniew Ziobro posiadał, jeśli tak, to jakiego typu, węgierski dokument podróży, który umożliwił mu opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych.
4: Wczoraj podobną notę otrzymała ambasada USA. Możecie wesprzeć Fundację Cancer Fighters, to ta od zbiórki Łatwoganga. W internecie trwa licytacja srebrnego medalu olimpijskiego panczenisty Władimira Semirunija. Aktualna cena przekroczyła 30 tysięcy złotych. Aukcja potrwa do 1 czerwca.
3: Mikołaj, chciałbyś lody?
2: No.
3: Bo dzisiaj jest środa.
2: No tak, tak, tak.
3: I żona Szczęsnego na przykład sobie z lodem spaceruje. O...
2: Fajnie.
3: Tak, chciałam, żebyś wiedział po prostu, wiesz?

0: WhatsApp Meloradia będzie Wam teraz potrzebny. Na naszej stronie znajdziecie odnośnik meloradio.pl, bo jesteśmy ciekawi, jakie są Wasze najlepsze wymówki, takie teksty wymówki.
1: Tak, zbieramy je nie w jakimś konkretnym celu. Nie to, że chcemy się z czegoś wykręcić. Aha. Tak chcemy tylko wiedzieć.
0: No właśnie, nasza Alicja Szemplińska ostatnio użyła dosyć interesującej wymówki podczas Eurowizji. Posłuchajcie.
2: Fans in Israel.
3: Natalia.
0: Zawołała Natalię. Ciekawe, czy zadziałało.
1: No nie wiem, ale faktycznie takie to też jest dobra odpowiedź.
0: Że po prostu
1: Ty mówisz i odchodzisz.
0: Mikołaj, masz pożyczyć 200 zł? O, poszedł, faktycznie. No to jakie są według Was najlepsze wymówki? Dajcie znać, WhatsApp Meloradia. Przyjmiemy tekstówki i głosówki. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Halo, amen.

0: Mam nadzieję, że dobrze się wraca do domu, do tego kawałka. Catch w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie Freak Fightu. A my sprawdzamy najlepsze wymówki.
1: Dostaliśmy od was parę propozycji. Na pewno będą przez nas testowane w najbliższych dniach.
0: Oto wymówka od naszej słuchaczki.
2: Cześć, chciałem pożyczyć. Ej, ale ja nie mam dzisiaj urodzin.
1: A takie dla inteligentnych.
0: Dokładnie. Dlatego ja nie zrozumiałam, a ty tak. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi wymówkami, to dajcie znać głosówki i tekstówki. A może ty masz jakiś pomysł na wymówkę poza...
1: Ja nie mogę, bo w piątki mam siłownię.
0: Wyobraziłam sobie, że chodzisz na siłownię. Masakra, przepraszam. Znaczy, nie to, że to byłoby dziwne, ale...
1: Mów dalej. Nie. Kontynuuj
0: ten
1: myśl.
0: W sensie super. No jeżeli macie jakieś wymówki, to... Dajcie znać.
1: Hamstwo.

0: All the time w Melu Radio. Sprawdzamy wasze najlepsze wymówki i jest wiadomość od Grześka. Mhm.
1: Zawsze stosuję wymówkę. Nie zabrałem ze sobą upoważnienia, by wypowiadać się na ten temat.
2: To jest dobre, brzmi oficjalnie, więc nikt tego nie będzie kwestionował.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
6: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: O reklamie.

0: Punk Again w Meloradiu. A my sprawdzamy wasze najlepsze wymówki. I przyszła wiadomość od Dawida. Wymówka pod tytułem Jutro też jest dzień.
1: I to taka nawet filozoficzna wymówka, bo zawsze prawdziwa.
0: No tak, no bo tak, to co masz zrobić tak, dzisiaj, tak. Zrób jutro.
1: Wiadomo. Ale a propos Young Again i wymówek, to wiesz co jest najlepsze właśnie w życiu po 30? Że ja już nie potrzebuję wymówek. Ja mówię po prostu, nie chce mi się.
0: Albo, że mam 30 lat i...
1: I nie chce mi się.
0: New Religion, Bifirexa, Faithless.

0: ale że z wami. O Jezu, jak mi głos.
1: O, mutację przechodzisz, czy co?
2: To już ten wiek. Brawo, gratulujemy.
0: Dziękuję.
2: Ile masz lat, Iga? Przepraszam.
0: 13. Coś takiego.
2: Coś koło tego, tak. Ale ja słyszałem, że wy o wymówkach gadaliście.
0: O wymówkach, tak.
1: Jaką masz wymówkę na swój głos teraz?
2: Właśnie Iga nawet wymówki nie ma, bo jej się głos łamie.
0: Straszne to było.
2: A ja mam wymówkę taką, jak chcecie na przykład pójść do domu, to mówicie, że idziecie, bo jest 18. I to jest moja wymówka.
0: Ale ona jest genialna w swojej prostocie.
2: Mhm. Co no nie? To... Bo czyli... czasami proste rozwiązania są najlepsze.
0: Wow, Oluś.
2: I wszyscy idziemy w melo.
0: Piękna sprawa to jest, naprawdę.
3: A już o 18 zagramy.
1: I run jak coś. Wszyscy tutaj głos stracili.
0: Nie wiem.
2: Ale to ja was kocham.
0: O, my też.
2: Ten numer punktualnie o 18.

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
6: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było. Tylko pum, pum, pum. Kiedy

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
1: Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Związane było z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy, informuje dowództwo operacyjne. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Do 1 000 000 złotych kary dla oszustów, którzy choć nie są lekarzami, leczą ludzi. To zapisy nowego prawa, mówi prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem profesor Jacek Jasem.
2: Spróbujmy. Jeżeli nie będzie działała, trzeba będzie ją modyfikować, ale to jest rola państwa, żeby ten proceder zlikwidować albo przynajmniej bardzo ograniczyć.
1: Kary i ograniczenia mają nie dotyczyć dietetyków czy zielarzy. Na koniec Holandia, tam trwa loteria dla oddających butelki i puszki z kaucją w wybranych automatach. No i co tydzień można wygrać nawet 400 euro.

0: idę w Melo.
1: Słuchajcie, oglądam się za siebie, no już widzę, jak ta środa się z nami żegna i jakoś tak od razu przyjemniej się robi, co nie? Dobiegniemy do weekendu razem, no i to naprawdę w mocnym stylu. Będę miał dla was dziś wlotki na Sunrise Festival. Będzie masa okazji, żeby zgarnąć merch od Melo. I to totalnie jest za free, a do tego fajnie wam zagram. Offenbach, Alok, Khalid, Zara Larsson czy Andy Dust. Oni zagrają w najbliższych minutach, a zaczynamy od I Run. To Haven i Caitlin Aragon. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Dive Into Me to Alok i Khalid. Podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 7 minuty po 18, a za chwilę ktoś z was dostanie wlotkę na Sunrise Festival. A to Alessa i Zara Larsson, Words w Melo.

0: Jakbyście obudzili mnie w środku tygodnia o drugiej w nocy, to rozpoznałbym ten motyw. Today for to Tovla. Podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia 15 minut po 18, a w wakacje to się naprawdę będzie działo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 23 lata, tyle ma historii ten festiwal. Masa wspomnień, pięknych przeżyć, różnorodnych scen. No to wszystko właśnie Sunrise Festival. Impreza, bez której no lata można sobie nie wyobrażać, zdecydowanie. Środek wakacji, może, no i najlepsi DJ-e na świecie, to zdecydowanie nie może was ominąć. Dlatego my, Meloradio, mamy dla was wejściówki. Mam podwójną wlotkę na ostatni dzień tej imprezy, drugi dzień sierpnia. No to skoro to jest ostatni dzień, no to żeby taką wlotkę zgarnąć, to musicie napisać, dlaczego sierpień to jest najlepszy miesiąc w roku według was. Czekam na najbardziej kreatywne odpowiedzi, głosówki. WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dlaczego sierpień to najlepszy miesiąc w roku? Czekam na wasze głosowe.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: ale jej wokal jest niesamowity, no po prostu cudowny. Jazzy, a razem z nią Calvin Harris, to Satisfy, nowość na Playce Melo Radia.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A nowością zdecydowanie nie jest to, że jak dzieją się tak ważne rzeczy jak Sunrise Festival, no to macie na to wlotki w Melo Radiu. No i zapytałem, dlaczego sierpień jest najlepszym miesiącem w całym roku, no bo mam dla was podwójną wlotkę na drugi dzień sierpnia na Sunrise Festival. No i Tomek się odezwał, siemano.
2: Siemano, cześć.
0: No cześć, no to dlaczego ten sierpień jest taki naj?
2: Jest naj, bo mój najlepszy kolega imprezowy, z którym jedziemy na Sunrise, ma wtedy urodziny właśnie.
0: O!
2: I chętnie się wybierzemy.
0: Czyli to będzie taki idealny prezent, jeżeli bym wam zafundował takie wlotki.
2: Tak, tak, będzie to najlepszy prezent dla niego.
0: A jak kumpel ma na imię?
2: Tomek, to jest mój imię.
0: A, no to bardzo proszę, Tomek i Tomek, pakujcie się, tak. Już możecie wybierać jakieś outfity, jedziecie na Sunrise Festival, podwójna wlotka na drugi dzień sierpnia leci do was.
2: Jest, dzięki bardzo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.

Walk With Me. Felix Jeniszaus, słuchacie Meloradia, 19 minut do 19, pychu z tej strony, siemano, no i polecam zdjąć nogę z gazu, no bo właśnie czytam, że będzie trudniej o skasowanie punktów karnych. Ministerstwo chce, żeby było, nie było już tak, że pójdzie się do WORD-u, zrobi kurs i punkty znikają, no bo są takie wykroczenia, za które no nie powinno się ich w ogóle usuwać. Na przykład jazda pod wpływem alkoholu, spowodowanie kolizji, czy też przekroczenie prędkości. No ale tak mi się wydaje, że dobrze, że jest taki jeden, jedyny mandat w Polsce, którego żadne zmiany chyba nigdy nie będą dotyczyć. Wręcz

0: Ale klasyk. Takimi też was lubimy zaskoczyć w Melo Radio. This is what it feels like, to Armin van Buuren. Tak gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije.
1: A już o 19 zagramy
0: coś nowszego, będzie Loco Loco. Gordo i Rainier Zunewald. Od takiego składu zaczniemy 19, ten numer punktualnie o pełnej.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: deň. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenę każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: To już 19 na zgarach. Wiecie, że dokonaliście najlepszego wyboru z możliwych, no bo jesteście z Meloradiem wieczorową porą, a my naprawdę mocno podkręcamy tempo. Nader pojawi się już w tej godzinie. Będzie nasz ukochany rudzielec z numerem Azizam, a zaczynamy od Gordo i jego Loco Loco. To jest prawdziwa petarda. Tu Pychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w melo.

Talk to you, to another w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 7 minut po 19 na zgarach, a za chwilę z kimś z was chciałbym zagrać w Melonierów. Mamy trzy pytania, odpowiedzi zawsze A i B, pytania bardzo, bardzo proste. Kto na nie odpowie, zgarnia Melomerch. Torba, kubek i pomadka do wzięcia, a ja czekam na wasze zgłoszenia. 321-321-777, tutaj dzwońcie. 321-321-777.

0: Ruch to zdrowia, przy tym numerze nie da się nie ruszać. Nawet palcami stukając o kierownicę samochodu. Just Dance to Lady Gaga. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia. 17 minut po 19 na zegarach.
1: Melonierzy w Meloradio.
0: Niecodziennie jest taka szansa, ale dzisiaj przed nią stanie Jerzy, żeby zostać melonierem. Siemanko, Jerzy.
2: Witam, witam.
0: No cześć, słuchaj, jak twoja środa? Na plus, na minus na razie?
2: Na plus zaczynam urlop.
0: O, proszę, i z tego, co sobie rozmawialiśmy poza anteną, to ty jeszcze tak w ogóle swój motor szykujesz na to, żeby sobie powyruszać.
2: Tak, bo trzeba naładować baterie, akumulatory na jutro, bo ma być jutro super pogoda, słonecznie.
0: Czyli mocno wyjazdowy ten urlop.
2: Tak,
0: na
2: tak.
0: Świeżym powietrzu.
2: No to też, ale po prostu od piątku właśnie mamy taką wycieczkę autokarem już potem tego, nie?
0: No i czad. Słuchaj, ja mam dla ciebie przed tą wycieczką jeszcze merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka. Taki zestaw może trafić do ciebie. Mam dla ciebie trzy pytania, odpowiedzi
2: super,
0: A i B. Jeżeli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że odpowiedź jest prawidłowa.

0: trzy poprawne odpowiedzi, to cały merch dla ciebie. Wszystko jasne?
1: Wszystko jasne.
0: To co, zaczynamy?
1: Zaczynamy.
0: Melonierzy. Pytanie pierwsze. Gdzie znajduje się najkrótsza ulica w Polsce? Podpowiem, że ta ulica to Samborska i ma 22 metry. A. W Warszawie czy B. W Poznaniu? No dawaj, dawaj, strzelaj.
1: Poznań?
0: Nie wierzysz tak w stolicę?
1: Warszawa, Warszawa.
0: Bardzo dobrze, w stolicę trzeba wierzyć. Pytanie drugie. Kto reprezentuje Polskę? No i dostał się wczoraj do finału tegorocznej Eurowizji. A. Skolim czy B. Alicja Szemplińska?
1: B.
0: Bardzo dobrze, ale z Kalima na Eurowizji to ja bym chciał zobaczyć, to by było dopiero dobre. No i pytanie trzecie. Kto wygrał ostatnią edycję Tańca z Gwiazdami? A. Gamu Fal czy B. Magda Gessler?
1: A.
0: No i pięknie! Słuchaj, jak nie wiesz dokładnie, to zasada eliminacji, mam wrażenie, że tutaj zadziałała, ale panią Madzie na parkiecie też byśmy chcieli zobaczyć, to by było coś. Ale ty na swojej poczcie będziesz mógł szukać wysyłki od nas, torba, kubek i pomadka, taki zestaw leci do ciebie.
1: Super, panie, pozdrawiam żonę, dzieciaków i całe Radio Melow i wszystkich słuchaczy Radio Melow.
0: Wszyscy są pozdrowieni, ja też się czuję, no.
2: Melonierzy w Meloradiu.
0: Meduza i Henri Camomile. Don't wanna go home. To już teraz.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Justin ostatnio wystąpił na Coachella, no i właśnie dzięki temu występowi cały świat przypomniał sobie, że ten numer tak naprawdę istnieje. No a inny mega utalentowany artysta będzie grał nie na Coachella, a w Polsce, w Warszawie. Mowa o Florajdzie, jego koncert już w przyszłą sobotę, a na antenie Meloradia możecie zgarnąć podwójne wlotki i to totalnie za free. Szczegóły na naszej stronie meloradio.pl. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, że podróże pociągiem między krajami będą dużo, dużo prostsze.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci!
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
8: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
9: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
0: Po reklamie.
10: Siema mordeszki, wyczerami idę w melo.

Aż cały dom z papieru się przypomina. Bella Ciao, El Profesor i Urzel w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. A podróże pociągami będą łatwiejsze. Nowe przepisy chce wprowadzić Komisja Europejska, a te spowodują, że między wszystkimi krajami Unii będziemy mogli podróżować na jednym bilecie. Nie kupując osobno tych biletów od przewoźników z Austrii, Niemiec czy na przykład Belgii. Będzie jeden system i to ma nam ułatwić życie i ułatwić podróżowanie. No mam nadzieję, że w jego tworzeniu tylko Polska na przykład nie będzie maczała palców, bo jak w całej Europie będą takie opóźnienia jak w PKP, to nigdy nigdzie nie dojedziemy. Melora!

0: Lecę, bo chcę. Tak gramy jeszcze przed 20. Ta wybije za moment, a wysłuchacie Meloradia.
1: A już o 20. zagramy.
0: Daja i Albi, Good Boys, Hideaway. Ten numer punktualnie o pełnej, punktualnie o 20:00. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Idę w Melo.
1: Nasz mózg wcale nie jest tak inteligentny, jak się wydaje, bo możemy go naprawdę bardzo, bardzo łatwo oszukać. O tym na pewno powiemy w tej godzinie. A propos, 20 właśnie wybiła na wszystkich zegarach w całej Polsce. Tu pychu, siemano, słuchacie Meloradia. Oskar Metkej, Alessandra czy Kaskada. Oni na pewno się pojawią, a zaczynają Daja i Albi. To ich Good Boys, Hideaway.
0: Meloradio. Idę w Melo.

To jeden z waszych ulubionych numerów ostatnich tygodni. Boy You Turn Me, Felixien i Kaskada to już za nami. 14 minuty po 20. Słuchacie Meloradia. Nie lubicie chodzić na siłownię, nie lubicie sprzątać, nie lubicie pić kawy. No słuchajcie, podobno bardzo łatwo można oszukać swój mózg. Oczywiście mówią to eksperci gdzie? Na TikToku, a gdzieżby indziej. No podobno zamiast powiedzieć muszę iść na siłownię, muszę posprzątać, trzeba powiedzieć chcę iść na siłownię, chcę posprzątać, chcę iść do pracy. No i nasz mózg rozpozna to jako coś, co faktycznie chcemy zrobić, no i będzie z tego powodu bardziej zadowolony. No to czekajcie, przetestujmy to na innym przykładzie. No ja teraz powiem, chcę, żeby na moje konto wpłynęło 1 000 000 złotych. Poczekajcie. Nie widzę powiadomienia od mojego banku na telefonie. Może wy spróbujecie, może wyjdzie lepiej.

0: wygrała Eurowizję po raz pierwszy. To Euforia. Ohohoho, ale to był świetny występ. Jeżeli ktoś nie pamięta albo nie widział w ogóle, to polecam sobie obejrzeć się w internetach. Na pewno to znajdziecie. Lorin za nami, a przed wami może być szansa na to, żeby wygrać się 200. Taką szybką kasę od Meloradia. Na co? Na co tylko chcecie. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, no i tam dacie nam znać, na co byście ją wydali. Tak zrobił ostatnio Adrian, no i posłuchajcie, na co on przypierniczył 200.
1: To obiad dla kolegów. Jesteście zmęczeni właśnie po całym dniu pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał.
0: No proszę, jak bardzo miło w stosunku do swoich kumpli z pracy. A wy na co byście wydali szybką kasę? Wbijajcie na meloradio.pl i nam o tym piszcie. Dub Dogs i How Does It Feel? To już teraz. Melo.

Don't Hurt Me, Evie, Connor Maynard w Melo. Tak, podkręcamy tempo. 20 minut do 21 nam zostało. No i dziś nadrabiamy zaległości. Dzieje się w polskiej ekstraklasie. Jesteśmy coraz bliżej końca sezonu, no i oficjalnych rozstrzygnięć. Kilka chwil temu Arka Gdynia skończyła swój mecz z Górnikiem Zabrze. Tutaj remis 0-0. No i Arka zbliżyła się do spadku do pierwszej ligi, a Górnik Zabrze już oficjalnie na pewno nie zostanie mistrzem Polski. A od minut 11 trwa spotkanie Raków Jagiellonia. No i tutaj na razie też 0-0. No ale trzymamy kciuki, że jeszcze trochę tych sportowych emocji tego wieczora może nas jeszcze czekać, no bo też poza polską piłką gra jeszcze FC Barcelona. O 21.30 zaczyna swój mecz, ale oni to już w ogóle są mistrzami, więc to trochę tak jak ostatnie dni w pracy na wypowiedzeniu. Niby coś robisz, a jednak to już trochę wywalone.

0: Asher i Mory jeszcze przed 21. Słuchacie Meloradia.
1: A już o 21. zagramy
0: Andy Dust i Harris Zakaria. Ten numer punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia. Będę też po niej szukał króla drugiej zmiany, czyli osoby, która teraz ciężko pracuje.

0: idę w Melo.
1: Punktualnie 21 na zegarach, słuchacie Melo Radia, a ja jestem mega ciekawy, czy wśród was wszystkich, którzy teraz Melo słuchają, jest ktoś, kto pracuje. Szukam króla drugiej zmiany, czyli osoby, która po 21 w środę, no nie obija się teraz, nie jest w drodze do domu, ale ciężko zasuwa. Jeżeli to jesteście właśnie wy, to dzwońcie 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia, a dla króla drugiej zmiany będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw do króla drugiej zmiany trafi. A dla was wszystkich już teraz gram. WNW i Kashmir to za moment. To Colors i Loveful też będą. Zaczynam od Zokari. To Andy, Dusty, Harris. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: drugą.
1: Dobrze, niech tak będzie. Słuchaj, a do jakiej pracy ty jedziesz? Jako kto musisz pracować, że musisz siedzieć w pracy na nocce?
0: Pracuję na koksowni, jestem koksownikiem i jadę właśnie na koksownię Jadwigę.
1: Czekaj, bo koksownik brzmi trochę różnie, więc może doprecyzuj, czym tak dokładnie się zajmujesz, dobra?
0: Tak naprawdę robię biały proszek w nocy, jakkolwiek to brzmi.
1: Dawid, no dobra, to powiedz, jaki ty, z czego ten jest biały proszek? Bo tak wiesz, może nie wszyscy wiedzą.
0: Jest to siarka amonu, wiem, że wszyscy liczyli na coś innego, robimy to w ilości 10 ton na dobę, więc jest tego trochę.
1: Zatowarowanie masz, jak ktoś będzie potrzebował, może do ciebie dzwonić. Stary, ja nie mogę zrobić inaczej, w takim razie ogłaszam, że zostajesz. Królem drugiej zmiany, ten tytuł leci do ciebie.
0: Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, wszystkich słuchaczy. Życzę wam miłego wieczoru, lepszego niż mój.
1: Też pozdrawiamy, no i przynajmniej wiemy, dlaczego jesteś taki pozytywny. Król drugiej zmiany w Melo.

Oj, jak ona zrobi to to od razu się bardziej chce. Nawet o tej porze, 21.30, Rihanna i Calvin Harris, This Is What You Came For. Słuchacie Meloradia, a to ma być nowy trend w związkach. No i ja nie wiem, czy ja bym się w sumie do końca z niego cieszył, no bo właśnie przeczytałem, że ponad 20% par, 1 na 5, sypia z wyboru osobno, na osobnych łóżkach. No wymówki są różne, albo je druga połówka chrapie, albo idzie później spać niż my, no i tym parom to bardzo mocno przeszkadza. No i ja naprawdę tego nie rozumiem. No przecież nawet zabieranie kołdry w nocy ma swoje plusy. Opierdzielisz rano za to swoją drugą połówkę, to potem przez cały dzień będzie dla ciebie bardzo miła. W życiu trzeba sobie jakoś radzić, co nie? Ina i Matoma, ich nowość już teraz to Dream Out Loud. Słuchacie Meloradia.

All the Time, John Summit i DJ Smokers w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut do 22. To naprawdę mocne brzmienia. Na takich nie zabraknie też w trakcie nowego programu na antenie Meloradia. Sunrise on Air. To właśnie tam będziecie mogli zdobyć wlotki na Sunrise Festival. Posłuchacie też masy muzy od artystów, którzy pojawią się w Kołobrzegu w te wakacje. Będzie naprawdę mocno. Wbijajcie do nas, do Meloradia w piątkowe wieczory. Startujemy z Biforem przed dobrym Melo punktualnie o 20, a o 21 startuje Sunrise on Air i to jest zdecydowanie najlepszy Bifor i najlepsze, prawdziwe, dobre Melo w Polsce. Charlotte Divani i Snoop Dogg. To już teraz Flip It.

Jak ja bym chciał być taki uśmiechnięty i pozytywny na co dzień, jak ona. Bledka i Tańcz, jej nowość. Gramy jeszcze przed 22. Słuchacie Meloradia, a powodów do uśmiechu będziemy mieli więcej już zdecydowanie jutro, bo czwartek to kolejny krok bliżej do piątku. I tak można i trzeba żyć.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: rozkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.